got pipe dreams.

więc niby lepiej nie ufać. A z drugiej strony kosmici, więc w sumie niezły jest ubaw. Będę albo towarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki, a do nich epileptic dance, jak Ian Curtis.

odkąd światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać. No Kerwil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać stąd na deskorolce, na fiszce. Ktoś pruje się, bo DJ gra nonsens, a on fisz chce. Chciałem się schować, ale widzę, że nie wyjdzie, więc nie mam wyjścia. Wyjściem być gdzieś.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Agata Koszulińska i Dorian Widawski rozmawiają z nami o kolejnym projekcie, jaki realizują w Domu Sztuki na Grochowie.
2: Właściwie chciałam zapytać, tak, o to, dlaczego akurat Kora? Dlaczego akurat to miejsce? Czym jest dla was właśnie teraz kontakt z tymi osobami?
3: Dla Domu Sztuki to jest kolejna historia, kolejne miejsce, którym się zajmujemy. Rzeczywiście ta Kora już od jakiegoś czasu wydawała się interesująca. Dla mnie osobiście jakoś tak czasem myślę, dlaczego na przykład o Ursusie tak się raczej wie i pamięta o nim, a o Korze nie. I gdzieś cały czas mam wrażenie, że ten wątek genderowy gdzieś jest widoczny. Rzeczywiście Ursus to byli raczej właśnie traktory, mężczyźni i to jakoś się zapisało w historii. A Kora tak trochę przeszła bez echa, zniknęła. No nie ma ulicy Kory, to osiedle, które tam stoi, nazywa się Kory, ale nie wiem skąd to wiedzieć, szczerze mówiąc. Ktoś po prostu wie, ale czy to gdzieś jest jakiś szyld, jakby. Rzeczywiście nie jest to takie celebrowane. Prawdopodobnie opowiadając, skupiając się na opowiedzeniu tej małej historii, chociaż długiej, to opowiadam naprawdę bardzo dużo. Tak, starałem się wcześniej powiedzieć, że to jest historia Polski w dwóch systemach, a w pewnym sensie trzech, bo jakby ten kontekst powstawania po wojnie, powstawania trochę z gruzów jest gdzieś wyraźny w tym zakładzie, że rzeczywiście ten aspekt modowy, który ulotny, skonfrontowany z budynkiem, który niby jest trwały, ostatecznie to nie budynek jest trwały, no jakoś też... Właśnie a propos tych realiów pracy, że dzisiaj, nie wiem, stół ping-pongowy w miejscu pracy to jest po prostu szczyt atrakcji, a tam mówimy o całym zabezpieczeniu socjalnym, mówimy o grupie teatralnej. Kora też miała swoje baseny, jakoś dbała o takie...
2: Rzeczywiście.
3: Tak.
2: Już też ich nie ma.
3: Czy... No właśnie, to tutaj tak od ręki nie jestem pewien. Na pewno przystanek autobusowy się do dzisiaj nazywa baseny Kora.
2: Tak. I pamiętam doskonale te baseny Kora i właśnie to sama się zainteresowałam, że... Żeby sprawdzić,
4: że...
2: bo możliwe, że one jakby są tylko w innej odsłonie po renowacjach, remontach.
3: Ja na pewno wiem, że...
2: To był taki jeden basen właściwie. Były baseny Wisła i one były takie, powiedzmy sobie, bardziej spektakularny to miało rozmiar. A Kora to był taki jeden basen, jakby bardziej kameralny, ale tam rzeczywiście się chodziło. On był bardziej na Wale, przy Wale Miedzyszyńskim.
3: Tak, to dokładnie ulica Miedzyszyński. To, co na pewno wiem, to że na Korze odbywają się imprezy, w sensie na tym basenie. Mhm. Więc rozumiem, że to jest historia chyba wielu wokół wzdłuż wału Miedzyszyńskiego miejsc, które się stały trochę imprezowniami.
2: Tak, to prawda.
3: Więc wydaje mi się, że Kora jako basen nie przetrwała, ale jest jakimś tam miejscem, no powiedzmy nadal społecznym, w innym duchu. I to znowu basenów w Warszawie ogólnie było więcej. Była też, można się było, była część wydzielona, żeby w Wiśle pływać. To też jest jakaś taka opowieść, dlaczego kiedyś to było i było dostępne, a dzisiaj z jednej strony powstają takie wielkie inwestycje w sport w mieście, ale jednocześnie te mniejsze, rozproszone, które pozwalają w każdej części miasta jakoś zaspokoić swoje potrzeby, no to jakoś poznikało. Niedawno też wyszły takie badania o prawym brzegu Warszawy, że rzeczywiście ludzie jeżdżą do pracy na drugi brzeg. Rzeczywiście prawy brzeg nie jest pracodawcą w takim masowym sensie. No i znowu, no Kora jakoś mogła być pracodawcą właśnie na tym brzegu i też no przepadła. Kora upadła ostatecznie dlatego, że nie znalazła inwestora w czasie transformacji, po prostu ją zamknięto. Przemysł tekstylny w skali całej Europy nie ma się dobrze, chociaż można sobie wyobrazić, że Kora przetrwała, bo są zakłady, które przetrwały i bardzo znana firma produkująca garnitury. Jakby można było sobie wyobrazić scenariusz, w której Kora w jakimś innym, trochę inaczej poprowadzona by przetrwała i może dzisiaj by robiła, nie wiem, dzisiaj stawałaby się wraz z takim jakimś powrotem do lokalnych rzeczy. Myślę, że rosnące jednak świadomości etycznej może by się okazało, że Kora by po trudniejszym okresie właśnie zaczynała wchodzić w jakiś okres świetności. No i prawy brzeg mógł być pracodawcą. Tak się nie stanie, nie stało i już się nie stanie. Kory się, no nie ma nawet gdzie już teraz odnawiać, więc wydaje mi się, że spekulacja, tak podsumowując, czemu to jest dla mnie ważne, to myślę, że to ogromne dziedzictwo, z którym jakoś zaczęliśmy się mierzyć, które w dużej mierze się opiera na tym, że to było, minęło, jednak uruchamia tą fantazję o tym, jak mogłoby być. No i Kora nie wróci, ale myślę, że jakieś myślenie o tym, jak znacznie lepiej mogłaby wyglądać nasza przyszłość i teraźniejszość w tym mieście, to jest totalnie pole do myślenia o tym.
4: Ja się zatrzymałam na tym, że jak rozmawialiście o tych basenach, to mi się też przypomniała taki smaczek z wywiadów, że te baseny nad Wisłą podobno były często zalewane i Wisła się do nich wlewała. I to są po prostu takie drobne smaczki, które nas też trochę osadzają w sytuacji i to są właśnie te historie, które zbieramy oprócz tych kontekstów szerszych, o których mówił Dorian. Dla mnie jest w ogóle jakoś fascynujący taki rodzaj pracy, pracy, bo na bazie materiałów dokumentalnych, takich rozmów, zdajemy sobie sprawę, że jakbyśmy zatrzymali dowolną osobę na ulicy i zaczęlibyśmy z nią rozmawiać, to to jest interesujący materiał do pracy. A jak się gdzieś tam zogniskujemy na jakimś jednym miejscu, no to właśnie jesteśmy w stanie sobie odtworzyć jakiś taki krajobraz czasu, miejsca i tych poszczególnych ludzi, których właśnie teraz poszukujemy, żeby ten krajobraz był jak najpełniejszy.
2: Żeby opowiedzieć o miejscu, które zostało no właśnie zapomniane, ale jeszcze jest taka szansa, żeby tę pamięć zatrzymać, uratować i stworzyć, jak myślę, piękną też teatralną opowieść. Bardzo jestem ciekawa, wiem, że to pod koniec roku szykuje się premiera.
3: Kluczowe z tej rozmowy, jeżeli ktoś ma jakieś skojarzenia z Korą, pracował, rodzina pracowała, pisać do nas, naprawdę będziemy wdzięczni. grochowskie@domsztuki.org.
2: Bardzo dziękuję wam za rozmowę.
4: Dziękujemy.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: promocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-93 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
11: Po reklamie.

0: Cilizet. Bogota.
1: Widziałam dzisiaj psa ubranego rano w kurtkę, a to oznacza jedno, że jesień zbliża się wielkimi krokami. 13 stopni w Warszawie, ubierajcie się ciepło, tyle samo aktualnie na Warmii, w Gdańsku również 13 i 13 w Koszalinie i w Poznaniu chłodniej, 11 stopni we Wrocławiu i w Krakowie też 11 i w Katowicach.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Uwaga, to jest oficjalne ogłoszenie. To jest ostatnia audycja poprowadzona ze studia na ulicy Żurawiej. Do przepięcia miało dojść wczoraj. Widać z jedynych przepięć, jakie wydarzyły się w moim życiu. Tylko to moje nastąpiło wczoraj, a to radiowe nastąpi dzisiaj o 9.50. Zapraszam do 10 Magda Kasperowicz. Cześć.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: Teraz będzie kartka z kalendarza. Poniedziałek, 24 sierpnia. Imieniny Bartłomieja, Jerzego i Bartosza. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień zdegradowania Plutona. Tak wskazuje naścienny mój ulubiony kalendarz przekrojowy, który jeszcze jest w zdewastowanym po weekendowym studiu. Pewne przysłowie afrykańskie mówi, że ogień, który cię sparzy, to ten sam, przy którym się grzejesz. No nie wiem, jak dzisiaj ktoś jest bardzo ognisty, to sobie może wyjść spokojnie na zewnątrz, bo jest 13 stopni, na przykład w Warszawie jest dosyć chłodno, więc można się delikatnie ochłodzić. Chcę powiedzieć, że szkoda mi Plutona, jak sobie myślę o tym święcie. I nie wiem, czy wiecie, bo Pluton przestał być planetą 24 sierpnia 2006 roku, gdy Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdegradowała go do planety karłowatej, więc po prostu nie ma gorzej. Nagle się dowiadujesz, że już nie pełnisz tej samej funkcji i roli, tylko jakąś inną, zdecydowanie mniejszą. A powodem tej degradacji było odkrycie dalszego i nieco większego globu, który nazywa się Eris. Od imienia greckiej bogini niezgody, jak się zapewne domyślacie. Trzeba było albo uznać Eris za planetę, albo odebrać ten status Plutonowi. Pierwsze rozwiązanie groziło mnożeniem nowych planet, które uczniowie musieliby rysować i uwzględniać w modelach układu słonecznego, by uniknąć chaosu. Zmieniono definicję planety, Pluton i Eris wypadły zatem z elitarnej listy. No, tak to w życiu bywa. Coś wypada, coś wpada. 10 minut po godzinie 7.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 16 minut po godzinie 7. Słuchacie Chili Z. Teraz będzie o wstydzie, bo pojawia się, już się pojawił. To nie jest tak, że to jest w czasie rozłożone jakoś, że on się pojawia na przykład przez 5 godzin. Pojawił się już nowy topos i cały numer jest o wstydzie. Obiecałam, że zapowiem i obiecałam, że będę przypominać o nowym wydaniu tego wspaniałego magazynu literackiego, więc przypominam o wstydzie tym razem, czyli o tym, co jest w pudełku najbardziej uniwersalnych emocji, najbardziej ludzkich. I tak sobie pomyślałam, że różnych rzeczy możemy się wstydzić i w kontekście tego wstydu pomyślałam sobie, że ja na przykład jak jadę w jakieś miejsce i się wstydzę, to zwalniam, ale też na przykład 6 razy parkuję, jak nie chcę szybko wysiąść i dojeżdżam maksymalnie do linii, co jest oczywiście odruchem zupełnie nerwowym. No i trudno, nic z tym nie zrobimy. W każdym razie o społecznej naturze wstydu, o wstydzie w literaturze, od Biblii, od Adama i Ewy, którzy po raz pierwszy dostrzegają własną nagość, po archetypiczne sceny narodzin wstydu jako świadomości, bo przecież wstyd pojawia się wtedy, kiedy wiemy albo czujemy, albo jedno i drugie, że ktoś nas widzi. Ale też wstyd u Dostojewskiego, który jest tak naprawdę udręką w byciu zobaczonym po raz kolejny, albo jak u Kawki, gdzie to jest egzystencjalny wyrok. Zatem nowy topos o wstydzie i ja sobie też tam gadam o tym wstydzie, więc to będzie chwila autopromocji. Właściwie dochodzimy z Natalią de Barbarą do wniosku, że wszystkie historie w życiu są o miłości. Kiedy ona jest i kiedy jest też bez tej miłości. Więc wstyd sprowadzamy gdzieś do historii najważniejszej w życiu. Bo ta o wstydzie to jest także historia o tym, że nie sprostamy, że jesteśmy niewystarczający. Cała masa, powinnam przekląć, ale nie będę, jakichś takich durnych że, które powinniśmy wyrzucić sobie z życia, bo po tym że właściwie już po co się czymś zajmować. Pogadałyśmy, wy możecie poczytać. Zrobiłyśmy to nieco bezwstydnie i ja w ogóle ze wszystkich relacji ze wstydem chciałabym wam dzisiaj z okazji tego poniedziałku polecić najserdeczniej ze wszystkich relacji o wstydzie Bezwstyd. To jest taka moja dedykacja. Myślę, że Paula Roma też to potwierdzi już teraz.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Chili Z.
1: No okej, miało to się wydarzyć, ale to się nie wydarzyło, bo mogły już mi znikać różne możliwości. Przypominam, że to jest ostatnia audycja w tym studiu, więc mogą zniknąć różne rzeczy, na przykład też komputer emisyjny. Całe szczęście Hania Rani jest pod ręką na miejscu. Mogę liczyć na swoją rękę w tej sprawie. Bardzo proszę.

0: To była Buka i chciałam powiedzieć, że cisza w radiu też się zdarza i nie ma w tym zupełnie nic złego. W ogóle w życiu chwile ciszy mogą wydawać się niezręczne, ale uważam, że można sobie ściszyć się tylko z kimś, kto jest ważny. I to jest bardzo cenne w życiu. W świecie, w którym każda sekunda musi być czymś wypełniona słowem, muzyką, informacją, dźwiękiem, cisza przypomina nam, że nie wszystko w życiu wymaga natychmiastowej odpowiedzi i nie jest to brak treści. To jest przestrzeń, w której treść może wybrzmieć. Pozwala to zauważyć nam zwykle, co zagłuszamy, czyli i własne myśli, i emocje, a nawet słowa, które padły chwilę wcześniej. Może dlatego w radiu też cisza nie jest pustką, tylko krótkim przypomnieniem, że w komunikacji najważniejsze nie zawsze jest to, co zostaje powiedziane. Czasem najwięcej mówi to, na co pozwalamy sobie przez chwilę nie powiedzieć nic.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chilli Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Po reklamie.

0: O, ja cię tak się zasłuchałam, że słuchawki gdzieś zgubiłam po drodze. O, dobra, już jestem. Teraz będzie zaproszenie do Kielc. Można sobie pojechać do Kielc, szczególnie na 6. Festiwal Herlinga Grudzińskiego. Rozpoczyna się 3 września, więc jeśli planujecie różne zajętości, to bardzo proszę. W tym roku hasło obecność i imprezę tę jak co roku współtworzył lokalne instytucje kultury, a miasto odwiedzą m.in. profesor Jan Miodek i wspomniana już dzisiaj Natalia De Barbaro, a tegoroczny motyw przewodni odnosi się bezpośrednio do relacji międzyludzkich. No bo dzisiaj mówimy rzadko, niektórzy mówią rzadko o relacjach międzyludzkich, o uczuciach między ludźmi, a ogromne znaczenie ma obecność i to, żebyśmy na siebie zwracali uwagę. I tak będzie w tym roku wyglądał ten festiwal. Ma w sobie, jak zawsze, pierwiastek integrujący sceny w wielu punktach Kielc, między innymi na Wzgórzu Zamkowym, Placu Artystów, w Galerii Echo i w Parku Miejskim. Więc myślę sobie, że i spotkanie z Brady Gantem, i z Natalią De Barbaro, i z profesorem Janem Miodkiem to jest wspaniały czas, żeby pobyć na tym wyjątkowym festiwalu.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Słuchajcie, czyni za 7:48 na zegarze. Najpierw było o delikatności i o tym, żeby nie tracić czasu na kretynów. No i tak to trochę jest. A potem był huragan. I tak w życiu też bywa. Można z takimi propozycjami o zabieraniu gdzieś daleko spokojnie o 7:48 wyjechać, jakby ktoś miał ochotę. No dobrze. Teraz taka myśl, która mi się pojawiła, że współcześnie zwykle oznaczamy czas na osi, ale można zapisywać go w kręgach. Filozofowie wiedzieli o tym od starożytności. Wiedzą to też drzewa. Grecki filozof Parmenides wierzył, że byt jest kulą, czyli idealną formą wieczności, w której wszystko trwa bez początku i końca. Arystoteles dzielił świat na dwie strefy, nadksiężycową i podksiężycową. Jego zdaniem ta pierwsza rządzi się porządkiem wieczności. Jest czas i ten czas jest kolisty i doskonały, gdyż pozbawiona końca trwa w wiecznym ruchu, a sfera podksiężycowa to z kolei przestrzeń ziemskiego życia, w której to czas linearny wyznacza każdemu początek i koniec. Dla Arystotelesa było oczywiste, że sfera nadksiężycowa rządzi podksiężycową dzięki swojej doskonałości wyrażonej w wiecznym ruchu po kole. Gra światła i barw do dziś zachwyca w rozetach, labiryntach i symbolice koła, a koncepcja czasu kolistego pojawiła się wiele lat temu. Prawdopodobnie wraz z odkryciem przez Homo sapiens, że świat natury cały czas wraca do tego samego rytmu narodzin, młodości, dojrzałości, starości i śmierci, kolejnych etapów następujących po sobie w niekończącym się kręgu życia. Starczy tego wszystkiego. Teraz miał być Dawid Podsiadło, ale ponieważ nie będzie Dawida Podsiadło, będzie coś najpiękniejszego na świecie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Radio Chilizet. Nastaw się na chill out. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Castorama!
21: W teorii okazje na ogród się skończyły.
20: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Cízet.
1: Cízet. Pogoda.
2: 14 stopni w Warszawie, 12 w Krakowie, 11 w Katowicach, 13 we Wrocławiu i w Zielonej Górze, 15 w Szczecinie, w Poznaniu 13, w Trójmieście 14 i w Olsztynie też 13 stopni, właśnie pokazują termometry.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. 8 na zegarze, 24 dzień sierpnia. Słońce wstało o 5:43, a pójdzie spać o 19:46. I mamy poniedziałek, imieniny Bartłomieja, Jerzego i Bartosza. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj jest dzień zdegradowania Plutona. Jak patrzę na to studio dzisiaj, to jest ostatnia audycja z tego studia, to myślę, że Pluton tak naprawdę nic nie wie o degradacji. Zapraszam do 10:00 niezmiennie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: dobrze, chciałam, żeby to dograło do końca, żeby te oddechy było słychać, bo to jest chyba najważniejsze, żeby było słychać oddechy. 9 minut po godzinie 8. Pytacie mnie w listach, kiedy chodzę do kina, przy tym wszystkim pisaniu i telewizorach. Rano są takie seanse pościelowe dla kolegów, koleżanek redakcyjnych i takim wariatom jak ja po prostu wyświetlają filmy rano, zapraszają. Wtedy bąbelek może być sobie w szkole albo gdzieś, a jak ma się dużego bąbelka, to też on najbardziej nienawidzi, kiedy jesteś w pobliżu, bo w ogóle wszystko, co robisz, jest złe, jesteś cringe'owa i słuchasz głupiej muzyki i przede wszystkim smutnej też słuchasz muzyki. Teraz będzie o dokumencie, który miał premierę podczas festiwalu Docs. Można łazić na festiwale i naprawdę można tam znaleźć perełki. Ja wiem, że są te tłumy i trzeba to przeżyć i zintegrować swoją neurosferę z tym tłumem, ale są takie sytuacje, w których warto się integrować ze swoją neurosferą i z tłumem i myślę, że Docs to jest taki moment. Teraz ten film, który widziałam, Arek Mama Panorama, wchodzi do kin, a Ryszard, mój kolega, powiedział: stara, musisz mówić o tym filmie, bo każdy z nas miał w otoczeniu albo w swoim życiu nadopiekuńczą matkę, albo milczącą, albo milczącego ojca. No tak, jest też kryzys twórczy, stałe uczucie niespełnienia są. I jest Arek Pasożyt w tym filmie, który naprawdę ma podgórkę, by uwolnić się z sytuacji bez wyjścia, postanawia po raz pierwszy w życiu wyjechać w Tatry. Tam trafia na ślad największego obrazu w historii Polski, monumentalnej panoramy Tatr, zaginionej ponad 130 lat temu i postanawia ją odnaleźć. Pokonuje rowerem urokliwe wsie Podhala i wspina się na tatrzańskie granie. W czasie poszukiwań walczy z sierpniowym słońcem, kruchą ludzką pamięcią i wadliwą kuchenką turystyczną. Arek Mama Panorama.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Polecam z całego serca.

0: Słuchajcie, czyli za 18 minut po godzinie 8. Gdyby ktoś słuchał innego radia, to proszę natychmiast włączyć to radio, bo to radio jest najlepsze ze wszystkich. Będzie teraz informacja dla wszystkich, którzy kochają Alena. No jakby nie ma się co dziwić, że reżyser od lat nie zrobił żadnego filmu w Stanach Zjednoczonych. W jednym z wywiadów przyznał, że marzy o powrocie do Nowego Jorku. Mam wątpliwość, czy Nowy Jork marzy o jego powrocie. Ma z tym poważny problem. My wiemy oczywiście, jaki to jest problem i wiemy, dlaczego tak się dzieje i wiemy też, że na wyższych uczelniach wycofano omawianie z historii kinematografii Alena. W związku z tym Alen postanowił zrobić kolejny film w Madrycie. Na początku października rozpocznie zdjęcia do nowego filmu. Madryt, nazwa miasta, będzie głównym bohaterem, a nazwa miasta pojawi się też w tytule. Zdjęcia ruszają 5 października. No jest tak trochę, że to jest zesłanie. Zresztą w Europie przecież powstał Niewierni w Paryżu film, czy Hiszpański romans. I to trochę było tak, że każde z tych miast Alen traktował jako pełnoprawnego bohatera, każde z nich dało mu coś innego. Niewierni w Paryżu zrealizowano po francusku, z francuską obsadą. I okazał się ten film być jednym z lepszych jego filmów ostatniej dekady. Pośrednio potwierdzają to też recenzje, w które nie wierzę. 91 lat, 50 filmów, 3 miliony od Madrytu i nowa produkcja. 51 film to będzie. No rzadko który reżyser w historii kina dożył do takiej liczby, a tym bardziej w dobrej formie artystycznej, więc wielkie gratulacje.
1: Chillizet. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratoris Poland spółka ZOO.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie. A teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: 8:45 na zegarze. Wczoraj jechałam samochodem i słuchałam śpiewanego Leśmiana jak kretynka po prostu, no. Na tych światłach, płacząca, no. To wszystko wynika oczywiście z mojej głębokiej niewrażliwości i braku romantyzmu, którego nie posiadam. I jak wiadomo, ale pomyślałam sobie, że nie będzie dzisiaj tego Leśmiana, bo ja bym chciała, żeby on się ułożył jakoś, się tak umościł, że nie Leśmiana. Czyli będzie Rupikaur dzisiaj. I ja wiem, że wszyscy wielcy literaturoznawcy i literaturoznawczynie mówią, że... że różnie mówią. Ale ja się z nimi nie zgadzam w wielu przypadkach. I z mleka i miodu będzie dzisiaj. Czy myślałeś, że jestem miastem wystarczająco dużym na weekendową wycieczkę? Jestem miasteczkiem na jego peryferiach, o którym nigdy nie słyszałeś, ale zawsze przez nie przejeżdżasz. Nie ma tu neonów, wieżowców, ani pomników, ale jest grzmot, bo wprawiam mosty w drżenie. Nie jestem ulicznym daniem, jestem domowym dżemem, dość gęstym, by dorównać najsłodszej rzeczy, jaką dotknął twoje usta. Nie jestem sygnałem policyjnych syren. Jestem trzaskaniem ognia w kominku. Spaliłabym cię, a mimo to nie potrafiłbyś oderwać ode mnie oczu, bo wyglądałabym przy tym tak pięknie, że dostałbyś rumieńców. Nie jestem pokojem hotelowym, jestem domem. Nie jestem whisky, której chcesz. Jestem wodą, której potrzebujesz. Przyjeżdżając tu, nie miej oczekiwań i postaraj się, żebym była dla ciebie jak wakacje.
1: Jeden wiersz w radiu.
0: I to było Z mleka i miodu. I ten tomik w Polsce jest i po polsku, jak to w Polsce, i po angielsku.

0: oczami.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Przestaw się
1: na letni chill out.
0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: 15 stopni teraz w Warszawie, a na przykład w Radomiu 17, czyli cieplej jest w Radomiu. Lepiej by było na przykład być w Radomiu. A może nie. 14 w Łodzi. Co mi się dzieje z tą mapą w ogóle, Skierniewice? Dobrze, w Skierniewicach 15, 14, Warmia 13, Trójmiasto, w Poznaniu 14, we Wrocławiu 15.
0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 24 dzień sierpnia, poniedziałek, imieniny Bartłomieja, Jerzego i Bartosza. Dzisiaj jest 24 dzień sierpnia, więc za 6 dni bąbelki wracają do szkoły. I dla wielu z was ten wyczynowy sierpień będzie nieco lżejszy wtedy. Trzymam mocno za was kciuki. Magda Kasperowicz. Zapraszam do 10.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 8 minut po godzinie 9. Teraz miało być bardzo poważne wejście antenowe. W ostatniej audycji ze studia na Żurawie już od 10 Lachowicz będzie nadawał z Czerskiej, ale przyszedł do mnie Adam, którego znam 20 lat i zaczął mnie całować po rękach. No, mamy z Adamem taką zażyłą relację, gdyż urodziliśmy się tego samego dnia i tego samego miesiąca. Adam się urodził 20 lat później, ale to mu nie przeszkadza zupełnie wyznawać mi miłość. To jest życzliwość, to są wszystkie historie o życzliwości. Teraz będzie książka, proszę już, naprawdę. Bardzo dziękuję też za wszystkie wiadomości. Okazuje się, że słuchają radia pary, które bez przerwy proszą o wysyłanie tych wierszy. Ja obiecałam, że kiedyś zrobię jakąś zakładkę, folder i że będziecie mogli to wszystko odnaleźć. I to nawet działo się przez chwilę, ale ja jestem po prostu niekonsekwentna w tym, bo za każdym razem nie wiem. Hiromi Kawakami, nadepnęłam na węża. To jest nowa książka. Tytuł oryginalny brzmi Hebio Fumu. Gdy nadepniesz na węża, musisz mieć się na baczności, bo jego duch może zamieszkać w twoim domu. Co wtedy poczniesz, jak oprzesz się pokusie, by przenieść się do świata węża, jeżeli twój starszy brat nagle stanie się niewidzialny lub jeśli spotkasz człowieka z kieszeniami pełnymi kretów? Jest w Japonii takie najważniejsze literackie wyróżnienie, to jest nagroda Akutagawy. No i zbiór opowiadań Hiromi Kawakami udowadnia, że można śnić na jawie, że nie wszystko da się ogarnąć umysłem i dobrze, co byśmy z samym łbem poczęli w życiu. I że czasami nie warto tego robić, warto natomiast podążyć tropem skojarzeń, zejść w rewiry nieświadomego, dotrzeć do tych miejsc, w których dopiero konstytuuje się nasza tożsamość biologiczna, seksualna, psychologiczna, możecie sobie wybrać albo wziąć wszystkie. Świat stworzony przez autorkę znosi wewnętrzne podziały między gatunkami i płciami, jest jednocześnie zmysłowy i hipnotyczny, zanurzony we wciąż odnawiającej się naturze. No muszę wam powiedzieć, że dawno nie czytałam tak subtelnej prozy, ale ja w ogóle mam słabość do japońskiej literatury i nie mówię tutaj o Murakami. To jest po prostu autor na ostatnim miejscu tej mojej japońskiej listy. Wielokrotnie opowiadam o książkach japońskich, które uwodzą. No i ten subtelny styl tej prozy służy, tak myślę, ekspresji nieposkromionej wyobraźni, która z równą swobodą czerpie z biologii molekularnej, co z psychoanalizy i z buddyzmu. Bardzo ładnie tę książkę przełożyła Barbara Słomka, która przekłada często literaturę japońską i warto o tych tłumaczach i o tłumaczkach zawsze wspominać, bo to jest trud tej wielkiej pracy, a na to, że my dostajemy dobrą japońską książkę, składa się nie tylko to, że ktoś w Japonii ją dobrze napisze, a ktoś w Polsce ją dobrze wyda i zrobi ładną okładkę, która też w tej książce jest zupełnie znakomita. Przemek Dębowski ją zaprojektował, o którym też warto wspomnieć. Już teraz książka do dostania, nadepnęłam na węża, magdalena.kasperowicz@chillyz.pl do dostania Hiromi Kawakami.
1: Chillyz. Nastaw się na chill out.

0: 23 minuty po godzinie 9 właśnie przyszła Beatka, nasza sekretarz redakcji. Sprzątać jesteśmy w kartonach i w alkoholach popiątkowych. Może nie powinnam tego mówić, ale co tam, wytnie się. No była impreza pożegnania tej siedziby. Muszę wam powiedzieć, że jestem dobra w angielskie wyjścia, więc wyszłam, ale teraz właśnie oglądałam zdjęcia panów bez koszulek, które pokazała mi Beatka z działu IT. Koleżanek tańczących na stołach. No muszę wam powiedzieć, że umiemy w zabawę. To jest coś, co nas konstytuuje i definiuje jako zespół radiowy, niezależnie od tego, czy to jest Chili Z, Antyradio, Radio Z, czy Plus. To w ogóle ogień. No i to jest na kontrze, bo chyba w radiu są ludzie, którzy kochają radio, bo nikt inny z taką miłością nie robiłby tych wszystkich rzeczy. Zupełnie odwrotnie niż u Terry'ego Pratchetta, który kiedyś napisał w Ruchomych obrazkach, że największą tragedią tego świata są ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają, a może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć. Ruchome obrazki to jest literatura, do której warto sobie wrócić, tak jak wraca się do dobrych miejsc, które znamy. 25 minut po godzinie 9.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.

0: Słuchacie, czyli za 9.38 na zegarze. Teraz polecajka. Karolina Olejak napisała reportaż z podzielonego kraju. To Polacy mówią na terapiach. Uwaga, teraz będą cytaty. Gdy widziałam ten głupkowaty uśmieszek, to żygać mi się chciało. Wstyd, że ktoś taki będzie naszym prezydentem. Nagle mama wybucha. Wszędzie te Ukrainki. Pewnie chłopa szukają. Byłam w szoku. Matka jest dyrektorką szkoły, chodziła na marsze KOD-u. Za Tuska dałaby sobie rękę pokroić, a tu nagle taki szowinistyczny komentarz. Znacie pewnie to uczucie, gdy bliska wam osoba opowiada o swoim wyborze politycznym, a wy nie jesteście w stanie pojąć, jak to jest możliwe. I nie chodzi o zwykłe zdziwienie, ale złość, która nieoczekiwanie przeradza się w agresję. Macie ochotę wykrzyczeć, że wszystko, co mówi, to są jakieś bzdury, a może nawet krzyczycie i to robicie. Nienawiść rodzi się w zderzeniu z tym, czym nie chcemy lub nie możemy być. Według Junga każdy z nas nosi w sobie cień. Oznacza to, że posiadamy cechy, pragnienia i emocje, które są dla nas nieakceptowalne. Tłumimy je i wypieramy, bo nie chcemy, by były naszą częścią lub są nieakceptowalne w naszej społeczności. Cień dochodzi do głosu, gdy pojawiają się emocje, zazdrość lub strach, i to on utrwala nasz światopogląd i sprawia, że emocje wobec opozycyjnych partii są tak silne. To jest wspaniały reportaż. To jest doskonała lektura. Po tej lekturze każdy z nas musi spojrzeć w głąb siebie i odpowiedzieć na kilka bardzo, bardzo niewygodnych pytań.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 9.45 i niniejszym ogłaszam, że jest to ostatnie wejście antenowe ze studia na Żurawiej. Są miejsca, z których się wychodzi w życiu i miejsca, które wychodzą z człowieka. Dzisiaj się żegnamy z tym miejscem, nie dlatego, że to miejsce przestało być ważne, ale właśnie dlatego, że było bardzo ważne. Zostawiamy mury, które przez lata nasiąkały głosami, śmiechem, muzyką i tym wszystkim, czego nie da się wpisać do żadnego archiwum, ale także tym, o czym wolałabym tutaj nie opowiadać. Były tu wieczory przeciągające się znacznie dłużej niż przewidywał rozsądek. Było karaoke fatalne. Czasami, a czasami nie, podczas którego talent bywał kwestią drugorzędną zdecydowanie, a najważniejsze było to, że śpiewaliśmy tu razem. Przyjaciele, rozmowy po godzinach, śmiech, awantury też się zdarzały. Śmiech, który pojawiał się nagle i zostawał na długo, były też chwile zwyczajne i dopiero z perspektywy czasu widać, jak bardzo były to chwile niezwykłe. Żegnamy to miejsce z czułością, bo nie każde pożegnanie w życiu musi być ucieczką, czasem jest aktem wdzięczności i zostawiamy je z miłości, nie do cegieł, do ścian i do drzwi, ale do historii, które wydarzyły się właśnie tutaj, do ludzi, którzy byli obok i do wspomnień, których nie da się wynieść w kartonach, bo one już dawno przeniosły się do nas i chyba właśnie tak się powinno żegnać w życiu. Ja uznaję akurat bardzo dobre i miłe pożegnania, bez żalu, że się skończyło, z wdzięcznością, że się wydarzyło, więc dziękujemy bardzo za ten śmiech, za muzykę, za nocne rozmowy, za siedzenie na parapecie, za Kaję, która kiedyś była różą, ale już nią nie jest, za przyjaźnie i za wszystkie, dobra, jeszcze tylko ten jeden kawałek, wszystkie wieczory, które kończyły się zdecydowanie za późno. Jakub Lachowicz za chwilę, już z Czerskiej, a na koniec Jessie Ware, a potem klasyka o wspaniałości, więc bardzo dziękuję za dzisiaj. Armstrong za moment. Po Jessie Ware to cześć.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
5: Nie teraz!
6: A może właśnie teraz warto posłuchać?
7: Oto historia króla Maciusia I.
8: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
9: Dzieci nie mogą rządzić.
8: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: czyli Zet, punktualnie 10 w studiu Magda Bauer.
1: Za kulturą.
2: Paryż, Kraków i Warszawa na naszej trasie, to w tych miastach przyglądamy się kulturze już pod nowym adresem. Na start design. Polski design, który we wrześniu będzie pokazywany w Paryżu. Podczas tegorocznego Paris Design Week 2026 w przestrzeniach Instytutu Polskiego gościć będzie wystawa The Matter of Air. To projekt poświęcony nowemu pokoleniu polskich artystów i projektantów działających na styku rzemiosła, sztuki i współczesnego designu. Pierwsza prezentacja Wisteria Foundation we Francji wyeksponuje proces powstawania obiektu, czyli formowanie, rzeźbienie, odlewanie, łączenie i przekształcanie naturalnych materiałów. No i to właśnie drewno, szkło, ceramika i inne surowce będą głównymi bohaterami wystawy. Będzie można zajrzeć za kulisy powstawania dzieł sztuki i zobaczyć relacje pomiędzy artystą, materią i miejscem. Przestrzeń Instytutu wypełnią prace 11 artystów i studiów projektowych z Polski. Część prac powstała specjalnie na potrzeby tej wystawy, a część zostanie pokazana publiczności po raz pierwszy. Między 10 września a 4 października tę ekspozycję będzie można w Paryżu oglądać codziennie, bezpłatnie, między 12 a 17. Kraków, bo mamy dla Was zaproszenia do teatru. Teatr KTO zagra wkrótce spektakl Głupia gęś. To monodram performatywny, którego punktem wyjścia jest syndrom oszusta. Błąd poznawczy polegający na braku wiary we własne kompetencje. Szacuje się, że około 70% światowej populacji na pewnym etapie życia doświadcza tego fenomenu. Okazuje się, że niezwykle łatwo jest zwątpić we własne możliwości, a potem trudno znów w nie uwierzyć. Temu mechanizmowi postanowiła się przyjrzeć Zofia Żwirblińska, odpowiedzialna za reżyserię, choreografię, koncepcję i wykonanie. 29 sierpnia zapraszamy na przedstawienie o 19:00. W sprawie zaproszeń piszcie na adres kultura@chilizet.pl. Muzykę, teatr i literaturę już po raz 23 łączy w stolicy festiwal Warszawa Singera. Tegoroczny finał będzie jednak prawdziwą nowością w historii wydarzenia. Tradycyjny koncert zastąpi wyjątkowa opera klezmerska prosto z Nowego Jorku. 30 sierpnia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej zostanie pokazane widowisko muzyczno-teatralne z mistrzowskim udziałem Franka Londona, laureata Grammy, charyzmatycznego trębacza, którego nazwisko doskonale znają wielbiciele muzyki klezmer. Widowisko w nocy na Starym Rynku oparte jest na twórczości Itzhoka Leiba Pereca, jednego z najważniejszych pisarzy jidysz. Na scenie wraz z Londonem pojawią się artyści związani z amerykańskimi scenami teatralnymi i muzycznymi, w tym z Broadwayem. Przed finałem jednak cały tydzień artystycznych wydarzeń, które znajdziecie na stronie wydarzenia.
1: W pogoni za kulturą.
0: To teraz dwa słowa o pogodzie będą. Pozwólcie, dzisiaj do końca dnia może delikatnie pokropić deszcz, ale nie w całej Polsce. Na południu będzie pogodnie. Temperatury od 18 stopni na Podhalu i na Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum, do 22, tyle będzie na Pomorzu Zachodnim. I tak będzie wyglądał poniedziałek do końca dnia w całym kraju.
1: Jakub Lachowicz.
0: Punktualnie 3 minuty po 10. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry. Prosto z czerskiej Magda Bauer. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Mówimy Wam wspólne pierwsze dzień dobry z nowego adresu w duecie. Bardzo nam miło.
1: Nastaw się na letni chillout.
0: I zaczynamy od jedynej słusznej piosenki, którą zaczęliśmy na Żurawie, i zaczniemy ten nowy etap na czerskiej Magda.
2: Wsłuchujemy się już teraz.
0: Shade, Your Love is King. A ja zapraszam dzisiaj do 13:00. Jeżeli będą problemy techniczne, to proszę o wyrozumiałość. Wiecie, nowe studio, wszystko nowe. Damy radę.

Salt w Chili Z. 16 minut po 10 poniedziałek z Chili Z. Mam nadzieję, że jednak na chilloutie, bo od tego tutaj jesteśmy, żeby nastawiać was na chillout, to się nie zmienia. I mówię do was, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, z nowego adresu. Żurawia oficjalnie przestała istnieć, czyli miejsce, w którym byliśmy od 18 lat i zaczynamy piękny nowy etap przy ulicy Czerskiej. To tutaj teraz nas znajdziecie. Jeszcze raz chciałbym wytłumaczyć, bo pracujemy nad tym, żeby to wszystko dobrze grało. Ja też uczę się, wiecie, nowe guziki, konsoleta, ale myślę, że damy radę. Do 13 na pewno się nauczę, muzyki na pewno też nie zabraknie. Gramy dalej. Julia Michaels i jej Scissors to już teraz u nas. Chwila później Teddy Swims, poniedziałek i proszę delikatnie potraktować temat.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
8: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
11: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: zaśpiewała Be Piper, czyli Z, Better on my own. 25 minut i będzie 11 w poniedziałkowy dalej poranek. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Bjork przywozi nam swoją nową wystawę, nam, czyli Polakom, i będzie można ją oglądać za darmo, panie i panowie. Po premierze w Reykjaviku, w Bielsko-Białej, stanie właśnie ta wystawa i będzie to drugie miasto na świecie, w którym zostanie pokazana Ekolalia, czyli autorska wystawa Bjork, jednej z najbardziej wpływowych artystek współczesnej muzyki. Ta wystawa będzie dostępna dla was od 2 do 25 października, jeszcze zanim projekt ruszy dalej, bo później zobaczą ją widzowie m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Sydney. Co ciekawe, to nie jest wystawa, która jest zamknięta w jednej galerii, bo to są 3 audiowizualne instalacje, które zostaną rozmieszczone w różnych częściach miasta, a później to wy sami zdecydujecie, w jakiej kolejności je odwiedzać. Więc myślę, coś niesamowitego. Wśród nich znajdzie się także premierowa realizacja Nerve Bloom, stworzona we współpracy z polską artystką Natalią Kleszczewską. I Ekolalia będzie częścią wędrującego festiwalu, a sama wystawa zostanie w Bielsku-Białej przez niemal miesiąc. Tak jak powiedziałem, wstęp jest bezpłatny, darmowy, tyle że obowiązują bezpłatne wejściówki, które pewnie rozejdą się jak świeże bułeczki. Te będzie można pobrać od 28 sierpnia od godziny 12, więc czasu nie macie zbyt wiele. 28 sierpnia to już naprawdę niedługo. Tymczasem u nas po polsku zagrajmy Darię ze Śląska i Gambino w Chili Z. 23 minuty i będzie 11.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

Max Stachasiuk i jego muzyka pop, czyli Z. 11 minut i będzie 11. Proszę Państwa, Robin Williams powrócił, na Instagramie powrócił. To jest o tyle dziwne. Otóż popularność tego aktora nie wygasła wraz z jego śmiercią, ale z rozwojem technologii objawiła się mroczna strona tej popularności, bo w sieci ostatnio zaczęły się mnożyć wykorzystujące wizerunek Robina Williamsa filmiki i zdjęcia generowane oczywiście za pomocą sztucznej inteligencji. Więc córka Robina Williamsa, Zelda Williams, powiedziała, że miała okazję usłyszeć już sztucznie wygenerowany głos ojca i było to doświadczenie co najmniej niepokojące i skutki tego wykraczają daleko poza moje uczucie. Tak pisała na Instagramie. Natomiast dzisiaj jego konto powróciło po to, żeby walczyć z tymi właśnie tak zwanymi fejkami. Tłumaczą dzieci, że zdecydowały się wskrzesić konto ojca, by postawić tamę zalewających sieci fałszywkom w zamieszczonym wpisie, pierwszym od 2014 roku. Zapowiadają, że profil będzie bezpiecznym, zaufanym miejscem, gdzie fani będą mogli znaleźć zdjęcia, wideo, historie i wspomnienia, które pokazują jego dziedzictwo z autentycznością, ciepłą i troską. No, takie nietypowe trochę. Oczywiście rodziny amerykańskich gwiazd nie są jedynymi ofiarami generowanymi przez sztuczną inteligencję, bo w czerwcu na przykład Marta Górna opisała historię 96-letniego reżysera Jerzego Antczaka, który stał się czarnym bohaterem zamieszczonego na YouTubie pseudodokumentu o jego żonie, więc przerażające rzeczy się dzieją i oczywiście należy z tym walczyć. Za 9 minut będzie 11, za 9 minut dołączy do nas Magda Bauer, czyli wiadomo, że będzie w pogoni za kulturą, więc polecam zostać z Chillizat. Wcześniej zagramy Dua Lipa, Happy For You, to już teraz u nas.

0: To, czyli Z w poniedziałek, minęła 11 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sierpniowe wieczory są już chłodniejsze, ale to wcale nie przeszkadza kinomanom biorącym udział w plenerowych seansach, na które wciąż zapraszamy. Tym razem przypominamy o kinie letnim Sopot Zakopane, które gra do 31 sierpnia. Ten finałowy tydzień 19 edycji festiwalu jest szczególny. Zaplanowano w nim aż 3 spotkania z gwiazdami, a na wielkim ekranie pojawią się najnowsze telewizyjne produkcje. Gośćmi sopockiego Mola będą Marcin Prokop, Adam Woronowicz i Martyna Wojciechowska. Jutro o 20:00 pokaz odcinka programu Niezwykłe Stany Prokopa z udziałem Marcina Prokopa, a o 21:30 seans filmu Gentlemani. W środę o 20:00 premierowy pokaz 3 odcinków serialu Klara Rewolucja, połączony ze spotkaniem z Adamem Woronowiczem, a potem jeszcze seans filmu Samotność w sieci, a w czwartek także przedpremierowy pokaz odcinka programu Kobieta na krańcu świata z udziałem Martyny Wojciechowskiej, potem pokaz Dirty Dancing. Zapraszamy. Wszystko to na Molo w Sopocie w tym tygodniu. Jest jednym z najważniejszych ośrodków teatralnych w Polsce. Zapisuje historię i wspiera realizowane dziś sceniczne projekty, w tym te edukacyjne. Ma największe w kraju archiwum gromadzące dokumentację współczesnego teatru. Warszawski Instytut Teatralny obchodzi 23. urodziny. Z tej okazji zaprasza, jak zawsze, do wspólnego świętowania na Jazdowie.
3: Co roku organizując urodziny Instytutu, staramy się oprócz takiej atmosfery końca lata, końca wakacji, dbać o to, żeby pokazywać jakieś stałe elementy naszego programu, które są ważne, które są jakoś wyjątkowe, i w tym roku takim punktem kulminacyjnym tej imprezy są prezentacje w namiocie cyrkowym spektaklu Max chce psa, który normalnie jeździ po całej Polsce, ten konkretny tytuł już drugi rok, wyprodukowany przez Teatr KTO i dostosowany do naszego namiotu cyrkowego specjalnie przez Daniela Rabaczewskiego, reżysera.
2: Tak w rozmowie z Rafałem Turowskim z CZ mówiła dyrektorka Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota-Misztal.
3: Dla nas jest też ważne, żeby o dostępności myśleć bardzo szeroko. Oczywiście, kiedy współcześnie używamy tego określenia, myślimy o osobach z niepełnosprawnością, osobach z różnymi potrzebami. W Instytucie dostępność oznacza bycie w bardzo różnych miejscach w Polsce i dostępność teatru na wyciągnięcie ręki. Namiot cyrkowy, czyli mobilna scena Instytutu Teatralnego, dociera do miejscowości, w których nie ma sceny teatralnej.
2: A teraz stanie na Jazdowie i będzie stanowił centrum 23. urodzin Instytutu Teatralnego. Będą też m.in. cyrkowe warsztaty adresowane do wszystkich zainteresowanych w każdym wieku. Zapraszamy 29 i 30 sierpnia. A ten projekt to bardzo ciekawy pomysł, taka oddolna, społeczna inicjatywa, która już od 12 lat odbywa się w Warszawie i tym razem w związku z festiwalem Hipolita i Ludwiki, bo tak brzmi nazwa tego wydarzenia, szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. 6 września po raz 12 na zabytkowej kolonii Wawelberga w Warszawie przy Górczewskiej odbędzie się festiwal Hipolita i Ludwiki i będzie to znacznie więcej niż jeden dzień wspaniałych koncertów. To będą też wystawy, spotkania i rozmowy. Jak zawsze będzie to święto wolności, wzajemnego szacunku i uważnego spojrzenia na rzeczywistość, podkreślają organizatorzy. A tegoroczne wydarzenie będzie poświęcone pamięci Wawelberczyków, studentów i profesorów wyjątkowej uczelni, jaką była Szkoła Mechaniczno-Techniczna imienia Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Festiwal, jak co roku, to przede wszystkim muzyka. W tym roku spektakl muzyczny Raj, a także koncert kwartetu Bartosza Smorągiewicza. Flamenko zatańczy Małgorzata Wołyńczyk. Monika Kowalczyk wystąpi też ze swoim zespołem w niedzielę, a w przestrzeni festiwalowej zobaczymy spektakl plenerowy Tam, gdzie rosły buki, poświęcony Wawelberczykom. Do tego jeszcze bajka dla dzieci przygotowana przez Teatr Baza.
0: Ja mam takie pytanie, czy to flamenko to pani Małgorzata sama będzie tańczyła, czy też można tańczyć?
2: Wydaje mi się, że jeśli ktoś będzie chciał dołączyć, to ucieszę się z całą pewnością.
0: Dlaczego pani Małgorzata zabrała sobie flamenko?
2: myślę, że będzie można jej towarzyszyć.
0: No właśnie. Dziękujemy. Magda Bauer wraca punktualnie w południe.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Jakub Lechowicz.
0: 4. To nie letnie odbicia kultury, to lato w Chili Z. 5 minut po 11, Jakub Lechowicz to ja. Dzień dobry. Prosto z naszej nowej siedziby w Warszawie. I muszę wam powiedzieć, że tyle lat człowiek w radiu pracuje, a czuję się, jakbym był pierwszy dzień w pracy.
1: Chili Z.
2: Nastaw się na letni chillout.
0: Ale sobie z tym poradzimy, wiadomo. Niektórzy pierwszy dzień w pracy, inni pierwszy dzień w pracy po urlopie, na przykład Magda Bauer. Jakoś żyjemy. Zapraszam, razem jesteśmy do 13. Joseph, Baby Rose i Violent Sense to ode mnie na początek tej godziny w naszym, czyli Chili Z.

Chances i Tuesday, czyli Z. Tuesday w Monday, no wszystko prawie się zgadza. 18 minut po 11, poniedziałek mamy i spędzamy go razem. Tymczasem Netflix potwierdził, że 1670 wróci z czwartym sezonem, a zapowiedź ogłoszono w taki dość charakterystyczny dla tego serialu sposób, bo w sarmackim majestacie Jana Pawła Adamczewskiego. Otóż Jan Paweł wyszedł z jaja i ogłosił to podczas wystawy, która odbywa się we Wrocławiu. Na nowe odcinki będziemy musieli chwilę poczekać, bo premiera została zaplanowana na 2027 rok, ale jedno jest pewne, cierpliwość uruchomiona i musimy uzbroić się w te właśnie. U nas teraz zaśpiewa boska Olivia Dean, czyli jej So Easy to Fall in Love i jeszcze ten dodatek With Me, więc proponuję dać sobie, czyli za głośniej. Gramy dalej, 19 minut po 11.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
11: Nie teraz!
12: A może właśnie teraz warto posłuchać?
13: Oto historia króla Maciusia I.
12: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
14: Dzieci nie mogą rządzić.
12: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienki? Panele.
16: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
17: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem. Cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

wokół ma błysk, w nosie ma świat, a na plecach co? Na plecach bliznę, wiadomo. Piotr Zioła i jego błysk, czyli Z, 22 minuty i będzie poniedziałkowe już południe. Tymczasem mamy głośną popkulturową aferę mijającego weekendu w Stanach Zjednoczonych. Otóż Taylor

Larkin twierdzi, że w 2016 roku przedstawiła należącej do Sheridana firmie producenckiej Elevate Entertainment pomysł na realizację serialowego westernu zatytułowanego Sorry Nation. Wtedy usłyszała, że Sheridan nie jest zainteresowany projektami telewizyjnymi, wszystko się rozeszło. Tymczasem kilka miesięcy później Yellowstone weszło w fazę produkcji. Oczywiście pierwszy odcinek to był 2018 rok. I teraz pani Salkin oskarża Sheridana, że ten wykorzystał do realizacji serialu jej utwory chronione prawami autorskimi. Ale do tego są konkretne przykłady zapożyczeń. Chodzi na przykład o należące do rdzennych Amerykanów kasyno, które w Yellowstone Centrum Władzy Politycznej to właśnie tam się odbywa i rozwoju, a także konkretną scenę, bo według oskarżycielki kluczową konfrontację w biurze przewodniczącą plemienia też ukradli. Przykładów jest więcej, prawnicy scenarzystki wyliczają także inne kluczowe dla fabuły wątki wykorzystania przepisów dotyczących gruntów i 99-letniej dzierżawy, która pozwala na rozwój inwestycji. No, bardzo to brzmi tak poważnie. Salkin domaga się teraz odszkodowania, udziału w zyskach oraz nakazu zaprzestania dalszego wykorzystania materiałów, które, jak twierdzi, zostały bezprawnie użyte, a na razie żadna ze stron nie skomentowała jeszcze swojego stanowiska w tej sprawie. Ale jak powiedziałem, to najgłośniejsza popkulturowa afera mijającego weekendu w Stanach Zjednoczonych. Jak to się rozwinie, to się okaże oczywiście. U nas teraz się rozwija piosenka piękna Passenger z tym pięknym How you doing, darling? Czyli teraz 20 minut przed 12.

Suburbia to another, czyli Z. Za 11 minut będzie 12, czyli południe poniedziałkowe już. A później to już z górki, panie i panowie. Jak wiecie, jak to się mówi, południe zginie, tydzień minie. Nie, to chyba środa. Maria Montel teraz zaśpiewa swoje And The Story Goes w podtytule jeszcze Dida Dida Dida Di, ale zrobi to dużo lepiej ode mnie. O 12 punktualnie Magda Bauer w pogoni za kulturą, wiadomo. A później kolejna godzina nastawienia was na chillout.

0: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
0: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD. Po reklamie.

0: I mamy poniedziałkowe południe. W studiu pojawiła się Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: W pogoni za kulturą, tym razem muzyka, pejzaże dźwiękowe Szymona Burnosa, wokalisty, multiinstrumentalisty i producenta z Gdańska, który w swoim mieszkaniu tworzy muzykę balansującą między indie, soft rockiem, lo-fi, elementami jazzu. Mówi o niej slow music, ale to hasło dotyczyć ma przede wszystkim przestrzeni, którą jego muzyka daje słuchaczowi. Burnos występuje na scenie pod pseudonimem Sheldon Kafka i tego songwriterskiego wydania posłuchamy już dzisiaj wieczorem w Sopocie. To jest twórczość, która opowiada o świecie widzianym oczami kogoś, kto dostrzega jego absurd i nieustanny pośpiech, a jednocześnie szuka w nim spokoju i wolności. Czytamy w zapowiedzi koncertu, który będzie miał miejsce na Gojki 3. To oczywiście w ramach letniego cyklu poniedziałkowych koncertów w Ogrodzie. Songwriter Festival jeszcze dziś i za tydzień i to będzie już ostatni koncert. Ten za tydzień, dzisiaj zapraszamy o 20:00. Przychodźcie, wstęp jest wolny. Nie woda, nie ziemia to wystawa, którą można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie i przypominamy o niej, bo jutro na odwiedzających czeka tutaj ciekawe doświadczenie. Chodzi o medytację stanów granicznych, którą poprowadzą Magda Przybysz, Kuba Szafrański, Dorota Ogrodzka, Ania Bolewska i Igor Stokwiszewski. Medytacja będzie nawiązywać do tematów poruszanych na wystawie, do środowiska bagien, które jako archiwa przenoszą bardzo trudne historie, ludzkie ciała i ślady klimatycznych zmian. Medytacja już jutro o godzinie 18:00. Wstęp, udział jest bezpłatny. Filmowa uczta dla młodych widzów, czyli Młode Horyzonty już we wrześniu. 13. edycję festiwalu poprzedzi filmowa rozgrzewka w stolicy. W weekend 5 i 6 września cztery warszawskie miejsca zamienią się w małe festiwalowe przystanki. Na najmłodszych widzów i ich rodziny czekają pokazy krótkich animacji, a w wybranych lokalizacjach także warsztaty i dodatkowe aktywności. 5 września można przyjść do Gniazda, klubu kawiarni rodzinnej. Tutaj seanse, a także zabawa. 6 września także czekają na Was sensorysie. W seansach będzie można wziąć udział w ramach biletu do sali zabaw. Tego samego dnia Kino Illusion zaprasza na pokazy animacji i prezentację festiwalowego repertuaru. I tego samego dnia Muzeum Polin, miejsce edukacji rodzinnej u Króla Maciusia. Tutaj też pokazy animacji i do tego dodatkowe rodzinne warsztaty.
0: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda wraca o 13:00. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Tymczasem mamy 3 minuty po 12:00. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry. Polecam się przez jeszcze godzinę w naszym Chili Z. Roosevelt zacznie, później Lord Haron i Beck ze swojej najnowszej płyty.
1: Chili Z. Nastaw się na letni.

19 minut po 12, tak wam gra, czyli Z w poniedziałkowe już popołudnie. Tymczasem zrobienie takiego zestawienia 10 tam najlepszych filmów wszechczasów, 10 najlepszych filmów na święta, to jest bardzo proste. Oczywiście to zależy od twórcy, od doboru tytułów, to wiadomo, że to się różni. Natomiast teraz mamy zestawienie najnudniejszych filmów i w tym przypadku trochę sytuacja się skomplikowała, przede wszystkim z uwagi na ryzyko niedokończenia seansu, bo skąd wiadomo, że film jest nudny, skoro się na nim zasypia. Otóż minęło pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku i uznano, że jest to idealny czas na filmowe podsumowanie. I zajęto się najnudniejszymi filmami ostatnich 25 lat. Z pomocą przyszedł Reddit, propozycji były setki, głosów tysiące. Redaktorowi Hollywood Reporter udało się stworzyć dość solidny zestaw, który obejmuje 7 filmów, które są symbolami kinowego zamęczenia na śmierć, jak sam napisał. Na liście honorowych wyróżnień tuż poza pierwszą siódemką jest Król Lew, ale ten nowy Król Lew z 2019 roku, Tylko Bóg Wybacza, Jupiter Intronizacja, Ad Astra i Drzewo Życia, a najnudniejszy film to film Francisa Forda Coppoli, Megalopolis. Jak napisał pan redaktor, na każde 30 minut seansu ktoś wstawał i wychodził, pod koniec zostałem sam. Zdecydowanie najlepszy, zły film, jaki kiedykolwiek widziałem. Tak absurdalnie i unikalnie okropny, że pokochałem go, kiedy skończyłem się śmiać. Drugie miejsce. Tak, to jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce, Truposze nie umierają, to film Jarmusza. Jak widać, Napoleon też jest na tej liście z 2023 roku, Conan Barbarzyńca, Joker, Folie Deux, Todda Phillipsa i to są według użytkowników internetu jedne z najnudniejszych filmów tej połowy ćwierćwiecza po prostu. No tak też bywa, są filmy ciekawe, są też filmy nudne, jak widać, piosenki też takie bywają, ale ta, którą teraz zagramy, na pewno do ani jednej, ani do drugiej nie należy, to jest piosenka Wspaniała. Zaśpiewa Kaśka Sochacka. Pokoje, teraz w Chili Z, 21 minut po 12.

0: pięknych pejzaży do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chillout. Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

Grupa Jungle ze swojej najnowszej płyty bardzo słonecznej, którą wam mocno polecamy, zresztą nasza zeszłotygodniowa płyta tygodnia. The Wave to jest ten singiel, który wam zagrałem właśnie w Chili Z przed momentem. 27 minut i będzie 13. Tymczasem, panie i panowie, ważna informacja jest taka, że założyliśmy taki mini internetowy klub książki dla wszystkich, którzy kochają literaturę. Projekt nazywa się Literatura wybrzmiewa w Chili Z i oddajemy w nim głos historiom, które inspirują, które poruszają. No i wiecie, jak to literatura. Można posłuchać fragmentów starannie wybranych audiobooków i do tego rozmów z autorami książek, które po prostu nas poruszają. Na początek w ramach projektu Literatura wybrzmiewa w Chili Z Magda Kasperowicz przeprowadziła rozmowę z Tatianą Mindawicz-Pułacz i chodziło o jej nową książkę Luz i tak nie będę idealna. Całą rozmowę znajdziecie na naszym kanale na YouTubie Radio Chili Z, a fragmentów książki, którą czyta sama Tatiana Mindawicz-Pułacz, można posłuchać na chiliz.pl w zakładce konkursy i sukcesywnie będą tam dochodziły kolejne tytuły, więc mocno was zachęcam, żeby zaglądać tam regularnie. Tymczasem YouTube i strona chiliz.pl, to tam znajdziecie więcej szczegółów. Co mamy dalej? Mamy coś bardzo klasycznego, Royksopp i What Else Is There, to już teraz w Chili Z. 25 minut i będzie 13 w poniedziałek.

Tomasz Makowiecki i jego ostatnie wspólne zdjęcie w Chili Z. Piękna to jest piosenka, przyznacie. 12 minut i będzie 13. To by było na tyle ode mnie. Za chwilę Rafał Turowski na tej antenie, wcześniej oczywiście Magda Bauer. To tak kwestią wytłumaczenia jeszcze powiem, że pierwsze koty za płoty z nowej siedziby, z Czerskiej. Oczywiście przepraszam za jakieś tam złe wciśnięcie przycisków, jakieś taką niedyspozycję antenową, techniczną. To się zdarza, uczymy się, ale myślę, że już będzie dobrze. Więc zostawiam was w najlepszych możliwych rękach Rafała i Magdy. A ode mnie na koniec Adela, czyli Adele, jej I Drink Wine. Numer bardzo długi, bo 5 minut. Nikt jej nie chciał tego wydać na single, ale jednak Adele się uparła. Były próby, ale to nie miało prawa stać się przebojem. Dlatego gramy go w Chili Z, bo jest piękny. A nie musi być przebojem, żebyśmy zagrali. Oczywiście. Dziękuję, Jakub Lachowicz. Kłaniam się, miejcie dobry poniedziałek. Słyszymy się w Chili Z jutro. Do usłyszenia.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.

0: Pierwsza właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: 10 wybranych filmów Andrzeja Wajdy przypomina w tym roku krakowskie kino Kika. To oczywiście w związku ze stuleciem urodzin reżysera. To nie tylko hołd dla dorobku Andrzeja Wajdy, ale też ponowne spojrzenie na jego dzieła, odczytywane dziś na nowo, w innym kontekście historycznym i społecznym. Wciąż poruszają, prowokują i inspirują, podkreślają organizatorzy. Kolejny taki specjalny pokaz 31 sierpnia. W poniedziałek na ekranie pojawi się Kronika wypadków miłosnych. Jeden z bardziej lirycznych i zmysłowych filmów Wajdy ze zdjęciami Edwarda Kłosińskiego, który mistrzowsko operował światłem, a także pamiętną oprawą muzyczną Wojciecha Kilara. To znów będzie wielka uczta dla miłośników literatury. Big Book Festival w tym roku w stolicy we wrześniu. Program już gotowy i wiemy, że tym razem wśród gości będą Agata Romaniuk z zaskakującą książką Na nogach, łączącą jej obserwacje z pieszych wypraw i historyczne dokonania słynnych piechurów. Sylwia Ziętek z wyczekiwaną biografią Mela Müter, Wierna sobie, a także Mateusz Łabus, który o wpływie AI na nasze człowieczeństwo pisze w książce Przed waszą erą. Człowiek w syntetycznym świecie deepfake'ów, czatów GPT i sztucznej inteligencji. Wokalista i kompozytor Paweł Leszowski, czyli Leski, na festiwalu zadebiutuje w roli autora książki poetyckiej Otwieranie słów. Oprócz wielu spotkań z autorami w programie są inne przyjemności, czyli cykl modne, ładne, pożyteczne. To towarzyszące festiwalowym wydarzeniom atrakcje, takie jak ciche czytanie jesiennych ksiąg pocieszenia czy Big Book Bazar, a więc targ rzeczy ładnych i książek przeczytanych. Wszystko to zaplanowane w nowej, nieznanej nam jeszcze przestrzeni. Zapraszamy od 24 do 27 września, a program czeka na Was już na stronie Big Book Festiwalu. Na odsłonięcie wędrowców monumentalnej instalacji Anny Szpakowskiej-Kujawskiej połączone ze świętowaniem 95. urodzin artystki zapraszamy za tydzień do Wrocławia. Chodzi o Craft Post Fest, drugą edycję wydarzenia celebrującego miejsce, które stanie się nowym domem BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej. Ta instalacja zostanie umieszczona na kominie zabytkowej kotłowni, a podczas inauguracji zobaczymy specjalną akcję Wędrowiec Show. Po performansie publiczność czeka krótki film o kulisach powstawania instalacji, no i wspólne świętowanie. Wszystko to 31 sierpnia o 16:30. Wstęp jest wolny.
1: W pogoni za kulturą. Lato w GZ.
0: 3 minuty po godzinie pierwszej. Rafał Turowski, dzień dobry. Kłaniam się pięknie i zapraszam do godziny 16, do której to 16 będę Was nastawiał na chill out.
1: GZ.
3: Nastaw się na letni chillout.
0: Lemon, Steel Woozy na dobry początek naszego spotkania.

0: Tak, jeżeli to brzmiało jak The Cure, to miało prawo brzmieć jak The Cure. No bo Robert Smith z Olivią Rodrigo, What's Wrong With Me, pięknie w Chili Z zaśpiewał. Mamy 11 minut po godzinie pierwszej. Raz jeszcze Rafał Turowski, dzień dobry. Ostatni tydzień wakacji, mam nadzieję, że również dla Was rozpoczął się słonecznie we wszystkich możliwych znaczeniach tego słowa. Jeżeli jednak jesteście w nastroju, powiedzmy to sobie głośno, poniedziałkowym, to donoszę, że kilka naprawdę zabawnych świąt dzisiaj obchodzimy, a wśród nich Międzynarodowy Dzień Dziwnej Muzyki, więc zapewniam, że Chili Z przez całą dobę dziwnej muzyki nie nadaje, więc musicie sięgnąć gdzie indziej do posłuchania. Odmawiam, raczej odradzam. Mamy Dzień Noża, nie wiem jak świętować tenże National Knife Day, ale również Dzień Otwieracza do puszek, tudzież Dzień Ciasta Brzoskwiniowego. Tych świąt jest znacznie więcej. Ja nie wiem, co byśmy zrobili naprawdę bez sztucznej inteligencji, która to wszystko jakoś tak gromadzi, porządkuje, wskazuje, które jest śmieszne, a które nie jest śmieszne. No i tak człowiek na przykład żył kilkadziesiąt lat i nie wiedział, że 24 sierpnia to jest dzień narzekania na pogodę. I to bez względu na to, jaka ta pogoda jest. No więc, czy świętujecie cokolwiek, czy też to dzień najzupełniej powszedni, zapraszam do godziny 16.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Pip Millett i Ray Khalili, Think Out. Byłoby to oczywiście zbyt proste, gdyby to była piosenka o jedzeniu w restauracjach. No ale może za młoda godzina bym się dokładnie wczytywał w tekst. 22 po pierwszej, za chwilkę Clock Machine.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Castorama!
10: W teorii okazje na ogród się skończyły.
9: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Lato z Chili Z.

Za 22 minuty godzina druga. Jeśli twoja dziewczyna, jeśli twój chłopak lubi taką samą muzykę jak ty, to jest więcej niż dobrze. Słuchajcie, sięgam do badań austriackich naukowców, z których wynika, że podobny gust muzyczny u par może być nie tylko oznaką dopasowania, ale także dobrym sygnałem dla trwałości związku. Mało tego, wspólne fascynacje, no właśnie dźwiękami, są ważniejsze niż zgodność charakterów. To badanie sugeruje, że szukając drugiej połówki, powinniśmy się przyglądać upodobaniom muzycznym drugiej osoby. On może być ekstrawertykiem, ona introwertyczką, albo odwrotnie. I nie ma to żadnego znaczenia, jeśli oboje na przykład kochają muzykę elektroniczną. Jeden z partnerów może być bardziej nastawiony na sukces zawodowy, drugi mniej, ale na koncercie ulubionego artysty to schodzi na dalszy plan. Ciekawe? Bardzo. No to więcej na ten temat przeczytacie w czasopiśmie Social, Psychological and Personality Science. Myślę sobie, że dzisiaj w internetach ta dość odkrywcza i dość zaskakująca informacja także znajdzie swoje miejsce. Nastaw się na letni chill out.

Točili Z za 13 minut, godzina druga. Remy Wolf, Streets You Live On. Piosenka oczywiście nie jest o ulicach Los Angeles, tych, które warto zwiedzać, tylko o tych, które trzeba z różnych powodów omijać. Przed drugą jeszcze Ben Bomer

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Hej! Musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.

0: Tylko teraz tablet Oskar Pad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: pogoni za kulturą.
1: Przy mikrofonie Magda Bauer.
2: Sztuka na rzecz bezdomnych zwierząt. W sobotę 29 sierpnia w Krakowie nietypowy wernisaż połączony z akcją na rzecz podopiecznych schroniska Przytul Sierściucha w Myślenicach. Chodzi o wystawę obrazów Katarzyny Kot zatytułowaną Szczęście macha ogonem. Co ciekawe, w proces powstawania tej wystawy włączyła się publiczność. Artystka zaprosiła odbiorców, żeby zgłosili się do sportretowania swoich psiaków albo opowiedzieli historię swoich pupili. Każdy namalowany przez artystkę obraz to jest portret konkretnego psa, za którym kryje się piękna opowieść o nim i o jego opiekunach. Wernisaż w Heidog Concept Store w Krakowie już podczas nadchodzącego weekendu. To jest takie nowe miejsce prezentujące lokalny design i sztukę z psami i kotami w roli głównej. Wstęp na wernisaż 29 sierpnia jest darmowy, ale jeśli macie możliwość, żeby dorzucić saszetkę czy paczkę karmy do puszki, no to oczywiście będzie wspaniale. Zapraszamy. To ostatnie dni, żeby cieszyć się letnimi pokazami filmowymi. Kino letnie Sopot Zakopane gra jak zawsze do 31 sierpnia, a startujący dzisiaj finałowy tydzień 19 edycji festiwalu jest szczególny. Zaplanowano w nim aż 3 spotkania z gwiazdami. Na wielkim ekranie pojawią się najnowsze telewizyjne produkcje. Gośćmi Sopockiego Mola będą Marcin Prokop, Adam Woronowicz i Martyna Wojciechowska. Już jutro o 20 pokaz odcinka programu Niezwykłe Stany Prokopa z udziałem Marcina Prokopa oczywiście, a o 21.30 pokaz filmu Gentlemani. W środę o 20.00 premierowy pokaz 3 odcinków serialu Klara Rewolucja, połączony ze spotkaniem z Adamem Woronowiczem, a potem jeszcze film Samotność w sieci, a w czwartek o 20.00 także przedpremierowy pokaz odcinka programu Kobieta na krańcu świata z udziałem Martyny Wojciechowskiej. Po spotkaniu również seans, tym razem na wielkim ekranie pojawi się Dirty Dancing. Parlamentarium, czyli centrum edukacyjne z muzeum, ma powstać w Warszawie. Jego budowę na działce z zabytkowym pałacykiem Śleszyńskich przy Alejach Ujazdowskich planuje Kancelaria Sejmu. Obiekt ma mieć 5 kondygnacji, w tym 2 podziemne. W środku mają być wystawy, miejsca spotkań, kawiarenka i kino. Wszystko to zaprojektowane tak, by przyjmować 300 tysięcy osób w ciągu roku. Budowa według planów ma potrwać 7 lat.
0: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Lato w Kinizet.
1: 4 minuty po drugiej, Rafał Turowski, dzień dobry. Do godziny 16 mam przyjemność nastawiać Was na chillout. W tej godzinie naszego programu m.in. Coldplay, The Knox and It, Baby Rose. Będzie także Past Perfect.
0: Kinizet.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: Dzisiaj wspomnimy rok 1980.

0: Jeśli pozwolicie, dwa słowa o pogodzie. Dlatego, że wiele krajów europejskich, wśród nich Polska, latem 2026 roku pobiły rekordy swoich temperatur. Najwyższą temperaturę odnotowano na włoskiej Sardynii. Tam termometry pokazały 48,4 stopnia Celsjusza. Tegoroczne lato, oprócz tego, że przyniosło falę upałów, to również wyjątkowo ciepłe noce. Te rekordy temperatur, jak podaje AFP, padły przede wszystkim w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej, a nie Południowej i Zachodniej, jakbyśmy się spodziewali. W chłodnej zwykle Danii odnotowano 37 stopni, na Słowacji 42,2. Temperatury sięgające do 42 stopni także odnotowano w Niemczech, w Austrii i w Czechach. W Polsce najcieplej było w Słubicach, tutaj 40,5 stopnia. No i warto zwrócić uwagę na to, że wyjątkowa była nie tylko wysokość temperatur, ale także długość fal upałów między połową czerwca a połową sierpnia w Hiszpanii, koło Lejdy w Katalonii oraz koło Kordoby w Andaluzji odnotowano, słuchajcie, 55 dni z rzędu z temperaturą przekraczającą 35 stopni. Podobna sytuacja była w Nikozji na Cyprze. No i myślę sobie, że to, że wciąż latem mamy 20 stopni z niewielkim układem, jest jednak sytuacją pozwalającą na nieco głębszy oddech. Jaka będzie prognoza jutro? Zapraszam, pogoda, jak zawsze, chwilkę po serwisie o 15.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: To Irlandczycy z Tudor Cinema Club w Chili Z w to poniedziałkowe popołudnie. 21 minut po godzinie drugiej, audycja Past Perfect już za chwilkę. Dzisiaj fantastyczne wspomnienie 1980 roku.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% stąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
19: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
20: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

1980 rok dzisiaj wspominamy, a lato roku 1980 stało w naszym kraju pod znakiem strajków. No i te strajki zostały zakończone podpisaniem porozumienia w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Te wydarzenia, to podpisanie porozumienia z komisją rządową przyjmuje się jako początek obalenia systemu komunistycznego nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle w całej Europie Środkowej. Igrzyska olimpijskie wtedy odbywają się w Moskwie. Mikołaj Kozakiewicz skoczył 5,78 i został mistrzem olimpijskim o tyczce. Radziecka publiczność przez cały czas wygwizdywała Polaka, kibicowała swojemu zawodnikowi, no to wówczas Władysław Kozakiewicz odwrócił się w stronę trybun i wykonał charakterystyczny gest zgiętej ręki, który od pewnego czasu nosi nazwę gestu Kozakiewicza. No a poza tym pojawił się najpierw w amerykańskiej telewizji, ale chwilę później także u nas i był to niezwykle popularny serial Szogun. Zasiadaliśmy wraz z rodzicami i z dziadkami co tydzień, nie pamiętam, chyba w niedzielę był pokazywany, naprawdę z zaciśniętymi z emocji zębami. Na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów wtedy Ashes to Ashes, Davida Bowie, Star, The Jam na drugim, 9 to 5, Sheena Easton na trzecim, The Winner, Takes It All Up na czwartym, Feels Like I'm In Love, Kelly Mary na piątym, mieliśmy Upside Down, Diana Ross, czy The Sunshine of Your Smile, Micah Berry. Dzisiaj piosenka z miejsca 12, która powolutku już opuszczała szczyt brytyjskiej listy przebojów, no ale przebój w tamtych czasach był naprawdę wielki, wyprodukowany przez Quincy Jonesa, kiedyś się mówiło, no i to będzie słychać, o tym, że piękne jest życie nocą, mówiąc najkrócej, Give Me The Night, George Benson.

Jeśli musisz odejść, odejdź, ale zrób to powoli. Alek Benjamin w Chili Z w poniedziałkowe popołudnie. Za 13.03 Friends in Paris i Darius Jamaria jeszcze przed 15.00.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Trzecia właśnie mija, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sopot to doskonały plener dla fotografów i co roku staje się tematem pracy rezydentów Międzynarodowego Festiwalu poświęconego sztuce obiektywu. 12. edycja wydarzenia w ramach Sopotu wystartuje 3 września, tym razem pod hasłem Granica. Do 20 września odbywać się będą wystawy, spotkania i spacery. Tegoroczna odsłona ma być wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w centrum uwagi znajdzie się twórczość fotograficzna jednego kraju, a mianowicie Francji. Najważniejszym punktem festiwalowej mapy ma być Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. To tutaj obok prac rezydentek zobaczymy projekty uznanych twórców Pawła Bównika i Magdaleny Hickel oraz wystawę Shape of Stories prezentującą dokonania nowej fali fotografów z Francji. A polski design we wrześniu ma szansę podbić paryską scenę. Podczas tegorocznego Paris Design Week w przestrzeniach Instytutu Polskiego gościć będzie wystawa The Matter of Earth. To projekt poświęcony nowemu pokoleniu polskich artystów i projektantów działających na styku rzemiosła, sztuki i właśnie współczesnego designu. To będzie pierwsza prezentacja Wisteria Foundation we Francji. Wyeksponuje proces powstawania obiektu, a zatem głównymi bohaterami wystawy będą drewno, szkło, ceramika i inne surowce. Będzie można zajrzeć za kulisy powstawania dzieł sztuki i zobaczyć relacje pomiędzy artystą, materią i miejscem. Przestrzeń Instytutu wypełnią prace 11 artystów i studiów projektowych. Część z nich powstała specjalnie na potrzeby wystawy. Część zostanie pokazana publiczności po raz pierwszy. Między 10 września a 4 października tę wystawę będzie można oglądać bezpłatnie. Muzykę, teatr i literaturę już po raz 23 łączy w stolicy Festiwal Warszawa Singera. Tegoroczny finał będzie jednak inny niż wszystkie poprzednie. Tradycyjny koncert zastąpi wyjątkowa opera klezmerska prosto z Nowego Jorku. 30 sierpnia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej zostanie pokazane widowisko muzyczno-teatralne z mistrzowskim udziałem Franka Londona, laureata Grammy, charyzmatycznego trębacza, którego nazwiska doskonale znają wielbiciele muzyki klezmerskiej. Widowisko w nocy na Starym Rynku oparte jest na twórczości Itzhoka Leiba Pereca, jednego z najważniejszych pisarzy jidysz. Na scenie wraz z Londonem pojawią się artyści związani z amerykańskimi scenami teatralnymi i muzycznymi, między innymi z Broadwayem.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: We wtorek będzie pogodnie w przeważającej części kraju, ponieważ chmur spodziewamy się w Katowicach, w Krakowie Zakopanem i w Przemyślu, tam również będzie padał deszcz. Ale poza tym wciąż piękne lato, 20 stopni w Gdańsku, 22 w Warszawie, w Katowicach i w Krakowie zdziepko chłodniej odpowiednio 18 i 19 stopni.

0: Lato w Kliniset.
1: 3,5 minuty po godzinie trzeciej. Rafał Turowski, dzień dobry. Lost, Jerry and Lizzie Land. Później George Ezra. Tak pięknie będziemy grali do godziny 16. Leisure.
2: Nastaw się na letni chillout.
1: Leisure również na naszej playliście. No to robimy głośniej radio.

0: 12 minut po godzinie 3. Nie wiem, czy widzieliście w krakowskiej łaźni nowej spektakl Proces Eligiusza Niewiadomskiego. Ja widziałem i szkoda, że nie będzie mnie 6 września w Krakowie, bo będzie okazja, żeby ten spektakl obejrzeć raz jeszcze. No może nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że nie będzie zagrany w Nowej Hucie, nie będzie zagrany w Łaźni Nowej, ale na Placu Szczepańskim. I to jeszcze nie wszystko. Otóż w tym spektaklu, obok aktorów, przede wszystkim obok Krzysztofa Zarzeckiego, który gra oskarżonego, czyli Eligiusza Niewiadomskiego, obok niego występują Juliusz Chrząstowski, Andrzej Kłak, Anna Oberc, Leszek Piskorz czy Jacek Romanowski, ale na Placu Szczepańskim w obsadzie spektaklu pojawią się również dyrektorzy krakowskich teatrów. Pojawi się Krzysztof Głuchowski, dyrektor Słowaka, pojawią się Dorota Ignatiew i Jakub Skrzywanek, dyrektorzy Narodowego Starego Teatru oraz dyrektor, wicedyrektor Teatru Bagatela Andrzej Wyrobiec. Po tymże przedstawieniu, po pokazie plenerowym na Placu Szczepańskim będzie panel dyskusyjny, panel dyskusyjny będzie przed pokazem procesu, a zatem o godzinie 18 rozpocznie się rozmowa, rozpocznie się dyskusja, a o 20 sam spektakl. No więc zanotujcie sobie proszę, 6 dzień września, krakowski Plac Szczepański. No i ważna uwaga, wstęp na to wydarzenie jest wolny.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Ale się idealnie zgraliśmy w ogóle
1: ładnie,
0: na koniec.
1: Ładnie, fajnie było.
2: Hugo Taresa możecie także oglądać na deskach Teatru Narodowego, no przede wszystkim w Hamlecie, ale jak widzę w repertuarze Hamlet jeszcze we wrześniu nie wraca na scenę, natomiast Niewyczerpany żarta i owszem 18, 19 i 20 września. Tak, nowy sezon teatralny startuje, więcej szczegółów w naszych serwisach w pogoni za kulturą. 23 minuty po godzinie 3, Orla Gartland za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Za 22 minuty godzina czwarta. Jeszcze dwa słowa o teatrze, bo scena, nad którą sprawujemy patronat z ogromną zresztą przyjemnością, mianowicie Teatr Collegium Nobilium, wraca do pracy. Pracy w warunkach dość szczególnych, bo duża scena jest w remoncie przez ten sezon. W związku z powyższym teatr będzie grał na scenach mniejszych, nie oznacza wcale, że będzie grał mniej. W związku z powyższym chciałbym Was namówić na wybranie się na spektakl pod tytułem To nie jest spektakl o Twojej urodzie w reżyserii Marty Twardowskiej. Ci z Was, którzy śledzą afisz Teatru Collegium Nobilium i chadzają do tego teatru, znają już to przedstawienie. Premiera kończyła poprzedni sezon i wywoływała sporo emocji wśród widzów. To przedstawienie do obejrzenia 4 i 5 września. No i zwracam uwagę na pierwszą premierę, na pierwszy dyplom premierowy. To będzie spektakl pod tytułem Bił sobie Andrzej Bił, Klaudii Gębskiej i Julii Nowak. To jest fantazja na podstawie tekstu o Andrzeju, oczywiście Gołocie, legendarnym polskim bokserze w adaptacji na czworo studentów aktorstwa dramatycznego. Premiera tego przedstawienia 18 września i do Bił sobie Andrzej Bił będziemy w Chili Z oczywiście wracać.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

To był Tom Misz we własnej osobie. Za 11 minut czwarta. Dziękuję za dziś. Rafał Turowski, Bartek Winczewski będzie was nastawiał na chillout do 19. The Jector i Olivier Rodrigo jeszcze przed czwartą.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Po reklamie.

0: Wiesz Radia. Chillizet. Nastaw się
1: na letni chillout.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Całkiem ładnie zapowiada się nam wtorek, jeśli chodzi o pogodę. Tylko na północnym wschodzie i krańcach południowych jutro więcej chmur i możliwy deszcz. Na pozostałym obszarze raczej słonecznie i sucho. Temperatury od 18 stopni na północnym wschodzie przez 21 w centrum do 24 na północnym zachodzie, a w nocy przeważnie bezchmurnie i tylko na północy możliwy przelotny deszcz.
2: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Lato w Chillizet.
3: Już 2 minuty po 16:00, Bartek Winczewski. Dzień dobry, zapraszam na 3 wspólne godziny w Chillizet. Do 19:00 jesteśmy razem, do 19:00 mnóstwo fantastycznej muzyki.
0: Chillizet.
1: Nastaw się na letni chillout.
3: Już teraz choćby Future Utopia, Don't Try This at Home. Tak rozpoczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie w Chillizet.

To było dokładnie 20 lat temu, 24 sierpnia 2006 roku. Międzynarodowa Unia Astronomiczna stwierdziła, że od tej pory Pluton nie będzie już jedną z 9 planet naszego Układu Słonecznego i ponieważ nie oczyszcza on swojej orbity z innych ciał, zdegradowany zostanie do rangi planety karłowatej. To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia 24 sierpnia obchodzimy Dzień Zdegradowania Plutona. Przypomniałem sobie o tym właśnie i jakoś tak zrobiło mi się smutno. Ciekawie, jak miewa się ten nasz zdegradowany Pluton. A wy, jak się macie w te poniedziałkowe popołudnie? 14 minut po 16. Wierzę, że nic złego dziś już się nikomu nie przydarzy. No to proszę się wygodnie rozsiąść w domu, tudzież w samochodzie. No i oczywiście zostańcie z nami. Daniel Godson, pamiątka z festiwalu Zorza. Piosenka Na dno to u nas już teraz, niebawem także Blood Orange. A i Adele również czeka na swoje miejsce na naszej playliście.

Dopiero co rozpoczynaliśmy letni sezon koncertowy, między innymi festiwalowy, między innymi od koncertu Blood Orange. To był koniec maja, Warszawa, festiwal Orange Warsaw. No a tu proszę, końcówka sierpnia i już mamy pierwsze festiwalowe ogłoszenia na rok przyszły. Kto by się spodziewał? Tame Impala, gwiazdą tegorocznego openera. Pierwszą, na pewno nie ostatnią, no ale tak to się jeszcze nie zdarzyło, żeby w sierpniu roku bieżącego ogłaszać artystów na kolejny sezon. To będzie ciekawa batalia, konkurencja na rynku duża. Zobaczymy, co się wydarzy. Oby z pożytkiem dla nas, słuchaczy. Tame Impala, wywołany do tablicy, zagra dla nas już za kilkanaście minut. Tymczasem dawno niesłyszana Adele. Na nową płytę raczej proszę nie czekać. Prędzej Adele zobaczymy w kinie. Właśnie zagrała jedną z głównych ról w nowym filmie Toma Forda.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chili.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
8: Nie teraz!
9: A może właśnie teraz warto posłuchać?
10: Oto historia króla Maciusia I.
9: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
11: Dzieci nie mogą rządzić.
9: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20:55 w TVP1.
2: Po reklamie.

kto nie spotkał się z Kevinem Parkerem i jego Tame Impalą w kwietniu w Gliwicach, będzie miał ku temu okazję w Gdyni w przyszłym roku. Tame Impala właśnie jest pierwszym ogłoszonym dziś headlinerem Openera 2027. Przy okazji ciekawa sprawa, co od miesięcy dzieje się wokół Tame Impali. Można powiedzieć, że projekt Kevina Parkera przeżywa swoją drugą młodość. To najpierw za sprawą piosenki Dracula, dokładnie remiksu tej piosenki z gościnnym udziałem koreańskiej wokalistki Jennie. No a teraz piosenka Loser, ta właśnie, która za nami pojawiła się na ścieżce dźwiękowej nowego Spidermana. No i młodzież oszalała na punkcie Tame Impali. Bardzo dobrze. To się akurat młodzieży chwali. 20 prawie minut przed 17. Tu Chili Z w poniedziałkowe popołudnie. No to teraz trochę wolniej, bardziej nastrojowo i romantycznie Bryant Barnes i Apollo.

Już w ten weekend we Wrocławiu kolejny, przedostatni już przystanek letnich brzmień. A wśród artystów, którzy na wrocławskich letnich brzmieniach zagrają, między innymi Mrozu ze swoim big bandem. Mrozu, który to w Chili Z już teraz w duecie z Zalią. 14 minut pozostało do 17. Przed piątą u nas jeszcze Hercules and Laff Affair.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Cilizet. Cilizet. Pogoda.
1: Całkiem ładnie zapowiada się nam wtorek, jeśli chodzi o pogodę. Tylko na północnym wschodzie i krańcach południowych jutro więcej chmur i możliwy deszcz. Na pozostałym obszarze raczej słonecznie i sucho. Temperatury od 18 stopni na północnym wschodzie przez 21 w centrum do 24 na północnym zachodzie.

0: Lato w Kliniset.
1: A dziś w nocy przeważnie bezchmurnie i tylko na północy możliwy przelotny deszcz. 17 minęła, kolejna wspólna godzina w Chili Z. Przed nami Bartek Winczewski. Dzień dobry i zapraszam.
0: Chili Z.
2: Nastaw się na letni chill out.
1: A na dobry początek tej godziny już teraz Romy, 1/3 grupy DXX, Love Who You Love.

Niewiele było okazji, aby na żywo posłuchać Dawida Podsiadło i Kaśkę Sochacką śpiewających piosenki z ich wspólnej płyty Tylko Haj. Takie okazje stworzył przed rokiem festiwal Zorza. Ciekawe, kto na Zorzy w przyszłym roku. Znaczy się, wiemy już, że na Zorzy 2027 pojawią się ze wspólnym materiałem Dawid Podsiadło i Sobel, ale oczywiście przed nami jeszcze inne ogłoszenia tego firmowanego przez Dawida festiwalu. Czekamy zatem, a kto czekał na nową płytę Sama Smitha, ten od piątku może się już cieszyć albumem Hazel Eyes, 12 premierowych piosenek, a wśród nich ta, My Guy.

19 minut po 17, no to teraz w Chili Z muzyczna pocztówka z przeszłości. To był rok 1999, kiedy Moby wydał swoją słynną płytę zatytułowaną Play. To właśnie z tym materiałem, choć nie tylko, całkiem niedawno odwiedził Warszawę. No to przypomnijmy sobie, jak z płyty Play brzmiała piosenka Find My Baby.

0: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
2: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowe po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
1: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

poniedziałkowe popołudnie spędzacie z Chilli Z. W Chilli Z za nami Harry Styles. Właśnie ruszyły spekulacje, kto w przyszłym roku będzie największą gwiazdą festiwalu Glastonbury. Najbardziej chyba znanego, a na pewno najstarszego festiwalu świata. W tym roku Glastonbury miało przerwę, tym bardziej rosną oczekiwania i emocje związane z edycją 2027, a wśród typowanych do zaszczytnego tytułu headlinera Glastonbury właśnie Harry Styles, choć konkurencja mocna, również Jay-Z, Rosalia czy Olivia Dean. Wszystko zapewne wyjaśni się już wkrótce. U nas z kolei wkrótce między innymi Daria ze Śląska. 20 minut pozostało do 18. Mam nadzieję, że przyjemnie mija wam ten poniedziałkowy czas z Chilli Z.

Za 11 minut wybije 18 po 6, czyli Z, między innymi o najnudniejszych filmach XXI wieku. Zostańcie z nami przed 18, tymczasem jeszcze Daria ze Śląska ze swojej wciąż nowej, świeżej płyty Halo, co jest grane? A może jeszcze się da?

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.

0: Minęło 18:00, przy mikrofonie ponownie Magda Bauer.
1: Pogoni za kulturą.
2: W pogoni za kulturą pejzaże dźwiękowe Szymona Burnosa, wokalisty, multiinstrumentalisty i producenta z Gdańska, który tworzy muzykę balansującą między indie, soft rockiem, bedroom popem z elementami jazzu. Mówi o niej slow music, ale to hasło dotyczyć ma przede wszystkim przestrzeni, którą muzyka daje słuchaczowi. Burnos występuje na scenie pod pseudonimem Sheldon Kafka i tego songwriterskiego wydania posłuchamy już dzisiaj wieczorem w Sopocie w ramach letniego cyklu Songwriter Festival. Zapraszamy na te koncerty jeszcze dziś i za tydzień. Dzisiaj o 20:00 wstęp jest wolny. 10 wybranych filmów Andrzeja Wajdy przypomina w tym roku krakowskie kino Kika. To oczywiście w związku ze stuleciem urodzin reżysera. To nie tylko hołd dla dorobku Andrzeja Wajdy, ale też ponowne spojrzenie na jego dzieła. Odczytywane dziś na nowo, w innym kontekście historycznym i społecznym. Są wciąż aktualne, podkreślają organizatorzy. Kolejny taki specjalny pokaz 31 sierpnia o 18:00. Na ekranie Kronika wypadków miłosnych. Jeden z najbardziej lirycznych i zmysłowych filmów Wajdy ze zdjęciami Edwarda Kłosińskiego, który mistrzowsko operował światłem przemijającego lata, a także pamiętną oprawą muzyczną Wojciecha Kilara. To znów będzie wielka uczta dla miłośników literatury. Big Book Festival w tym roku w stolicy we wrześniu. Program już gotowy i wiemy, że tym razem wśród gości będą Agata Romaniuk z zaskakującą książką Na nogach, łączącą jej obserwacje z pierwszych wypraw i historyczne dokonanie słynnych piechurów, Sylwia Ziętek z wyczekiwaną biografią Mela Müther, Wierna sobie, a także Mateusz Łabus, który o wpływie AI na nasze człowieczeństwo pisze w swojej nowej książce. Wokalista i kompozytor Paweł Leszowski, czyli Leski, na festiwalu zadebiutuje w roli autora książki poetyckiej Otwieranie słów. Wymieniłam tylko kilka osób, oczywiście gości i wydarzenia będzie o wiele więcej, a oprócz spotkań z autorami także inne przyjemności, czyli cykl modne, ładne, pożyteczne, a tutaj angażujące, zachwycające wydarzenia towarzyszące. Zapraszamy od 24 do 27 września.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Lato w TVZ.
0: Natalia Przybysz, Charlotte Day Wilson oraz Muramasa. Ich między innymi usłyszycie w TVZ jeszcze przed 19:00. Dwie minuty po 18:00. Tymczasem zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
1: TVZ.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: Co zazwyczaj robicie, kiedy idziecie do kina, no i film okazuje się wyjątkowo nudny? Można uciąć sobie drzemkę, można też po prostu z kina wyjść, a po wszystkim można przygotować swoją własną, prywatną listę najnudniejszych filmów świata. Taką właśnie listę przygotował niedawno zajmujący się kinem portal The Hollywood Reporter. No i okazuje się, że nie ma świętych krów. Na taką listę, do takiego zestawienia trafić mogą również i najwybitniejsi twórcy kina. Tak też się zdarzyło. Na 7. miejscu listy najnudniejszych filmów świata według The Hollywood Reporter Megalopolis, film Francisa Forda Coppoli, film, który miał być dziełem jego życia. Aby ten projekt zrealizować, reżyser sprzedał ukochaną winnicę i własną wyspę na Karaibach, no ale okazało się, że to artystyczna i finansowa katastrofa. Jeden z komentatorów napisał tak: na każde 30 minut seansu ktoś wstawał i wychodził, pod koniec zostałem sam. To zdecydowanie najlepszy zły film, jaki kiedykolwiek widziałem. Tak absurdalnie i unikalnie okropny, że pokochałem go, kiedy skończyłem się śmiać. Na liście najnudniejszych filmów według The Hollywood Reporter również Truposze nie umierają Jima Jarmusza, komediowa apokalipsa zombie z Adamem Driverem, Tildą Swinton czy Billem Murrayem. Na papierze brzmi to świetnie, ale w rzeczywistości jest totalnie usypiającą nudą. To komentarz jednego z internautów, którzy wzięli udział w badaniu The Hollywood Reporter. Kto jeszcze znalazł się na tej liście? Ridley Scott z Napoleonem. Tu komentator jest bezlitosny. Napoleon jest najbardziej znany jako mistrz taktyki i działań wojennych, jednak film koncentruje się na jego problemach małżeńskich i próbach spłodzenia dziecka. Dopiero w napisach końcowych jest mowa o osiągnięciach Napoleona, czyli to, co powinno zostać pokazane w filmie, zostało napisane. Conan Barbarzyńca, ten film również na liście. Na liście także wielka klapa Todda Phillipsa, czyli kontynuacja Jokera, Joker Folie à Deux z Joaquinem Phoenixem i Lady Gagą. To najgorsze doświadczenie kinowe w życiu. Nie przesadzam, pisze jeden z internautów po seansie w kinie IMAX, gdzie zobaczył Jokera. No i miejsce pierwsze listy najnudniejszych filmów świata według The Hollywood Reporter. 3,5-godzinny francuski dokument o społeczności radykalnych aktywistów ekologicznych. Direct Action, taki tytuł nosi ten obraz, 2024 roku. Film podzielony na 5-minutowe segmenty, w których po prostu ustawiona w kącie pokoju kamera pokazuje ich codzienne zajęcia. 5 minut naprawiania koła, 5 minut sadzenia ziemniaków, 5 minut pieczenia chleba, 5 minut dostarczania warzyw. Po pierwszej godzinie to było trochę jak medykacja. Direct Action. Najnudniejszy film świata według przebadanych przez The Hollywood Reporter. No ciekawy jestem, czy zdarzyło się wam kiedyś przysnąć w kinie lub czy zdarzyło się wam z kina wyjść, bo film był tak nudny. Porozmawiamy o tym jeszcze kiedyś.
1: Nastaw się na letni chill out.
0: Na zegarze 18 minut po 18. Maverick Sabre i Eleven to w Chili Z przed nami już teraz.

0: ten zew.
1: Filmy z Saszą Baronem Cohenem w roli głównej to zdecydowanie nie jest kino dla każdego, by przypomnieć choćby Borata, Bruno czy Dyktatora. Sacha Baron Cohen wraca po kilku latach na kinowe ekrany i wraca do jednej ze swoich ikonicznych wręcz ról. Zanim poznaliśmy Borata, był Ali G. To taki brytyjski raper, chłopak z dobrego domu, gdzieś z przedmieści Londynu, któremu wydaje się, że jest ostrym zawodnikiem gdzieś z amerykańskiego getta. Były filmy na ten temat, były skecze, a teraz będzie nowy film Ali G, Who Is I, światowa kinowa premiera tego nowego filmu z Saszą Baronem Cohenem 23 października. Jutro tymczasem dostaniemy trailer. Bardzo jestem ciekawy, czy będzie śmiesznie.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Ubezpieczenie samochodu w banku?
18: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
19: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
20: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
21: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
22: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
21: Pieskie życie ma smak!
22: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

Kto nie zakochał się tego lata, może zakochać się w październiku. We fell in love in October. To w Chili Z Girl in Red, a dla wszystkich miłośników literatury mamy propozycję na stronie chiliz.pl. W zakładce konkursy i akcje znajdziecie nasz nowy projekt Literatura wybrzmiewa w Chili Z. Oddajemy głos historiom, które poruszają, inspirują i zostają z nami na dłużej. Tam właśnie możecie posłuchać fragmentów starannie wybranych audiobooków i rozmów z autorkami książek albo autorami książek, które karmią myśli i emocje. Na początek Magda Kasperowicz przeprowadziła rozmowę z Tatianą Mindewicz-Pułacz na kanwie jej nowej książki Luz i tak nie będę idealna. Ta rozmowa w całości dostępna jest na naszym YouTubie, a fragmentów książki czytanej przez samą autorkę posłuchać możecie właśnie na naszej stronie. Literatura wybrzmiewa w Chili Z. Będziemy o tym przypominać.

wczoraj na żywo na warszawskim Torwarze, a dziś 13 minut przed 19 w Chili Z. To Yoji i Hotel California. Pora się żegnać. Dobrego wieczoru wam życzę. O 20 w Chili Z Królewicz. Maciej Ulewicz, jego fantastyczne muzyczne wybory. Zostańcie z nami koniecznie. Ja wrócę tu jutro o 10.

Chili Z. Nastaw się na chillout.

0: to promocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
7: When you coming home, home is where you're supposed to be.

0: dyskontowe. Asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie Radia Chili Z. Mamy 24 sierpnia 2026 roku i jest 26. No i tak się właśnie zrobiło, 26, 2026. Mam nadzieję, że te dwójki i szóstki to tylko dobrze nam zrobią na najbliższe dwie godziny. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, przywitałem Was najnowszym utworem kolumbijskiej kompozytorki i producentki, która nazywa się Ela Minus, która tworzy taką delikatnie chłodną, elektroniczną, bardzo dynamiczną jednak muzykę. I Les Paso a Mis Amigos, co się stało z moimi przyjaciółmi, że na przykład płaczą publicznie, tak dalej ten tekst opowiadam. Jest to fragment nowej epki tej znakomitej kolumbijskiej artystki, którą stworzyła wspólnie z takim producentem z Miami na Florydzie. Pan się nazywa Nick Leon, ale nie będzie to cecha charakterystyczna całego dzisiejszego programu. Będzie się trochę działo, będzie trochę elektroniki, ale będzie soul, będzie jazz, będzie trochę klimatów etnicznych, trochę R&B, no i trochę artystek, które zawsze stawiają na tak zwaną muzykę autorską. Więc ja tylko powiem tak, Maja Clash z Wojciechem Waglewskim, Jason Miles, Michel Deoncello, WW, eBay już za moment, Kowacz, The Antwoord i moje nowe odkrycie, aczkolwiek no nie takie nowe ze względu na to, że pan przygotowuje się do wydania drugiej płyty. Sean Mason to znakomity amerykański pianista jazzowy i soulowy, który właśnie już niedługo, bo w przyszłym miesiącu wyda nową płytę. Ja mam dostępny pierwszy singiel, znakomity, skąd inąd. No i cóż, no i teraz warto byłoby zapoznać się z trzema utworami siostry eBay. Znamy doskonale ten duet cudownych bliźniaczek, które śpiewają po francusku, angielsku, hiszpańsku i w języku Yoruba. Niedawno wydały swój czwarty długogrający album. Ja jednak z racji tego, że zaprezentowałem wam już praktycznie cały album, ten najnowszy, postanowiłem sięgnąć tym razem po kolejny z ich dyskografii, ten kolejny poprzedni, rok 2022. Album nazywał się Spell 31 i wybrałem trzy utwory. Made of Gold, i tutaj śpiewa cudowny wokalista afrykański Passalier, później Sister to Sister oraz Lavender and Red Roses z JoJo Smith. Le fait. On le fait.

Tak właśnie brzmią siostry Ibei. Ibei w języku Yoruba znaczy właśnie bliźniaczki, więc no wszystko jest jasne. Piękne, mądre, utalentowane, cztery płyty na koncie, współpraca z Kamasi Washingtonem, z wieloma gwiazdami. Ich najnowsza płyta równie znakomita jak ta poprzednia z 2022. Polecam zresztą wszystkie, bo są po prostu znakomite. Oczywiście mniej więcej, myślę, że w przyszłym tygodniu wrócę do tej najnowszej płyty, która ma tytuł Offering i która miała swoją premierę 26 czerwca. No a teraz czas na taki zespół trochę wyklęty. Zespół, który swego czasu był bardzo, bardzo, bardzo popularny, no i który jakby odcisnął bardzo poważnie swoje dosyć brutalne, charakterystyczne i bardzo kontrowersyjne muzyczne i wizualne piętno w muzyce rozrywkowej. Mowa tutaj oczywiście o formacji The Antwoord z Republiki Południowej Afryki. No troszeczkę się uspokoili, no ale te oskarżenia, te skandale obyczajowe, które im towarzyszyły zawsze, a szczególnie ostatnio, no myślę, że spowodowały to, że Yolandi i Ninja się troszeczkę tak uspokoili i ich najnowsza płyta zatytułowana Zama jest rzeczywiście jak na nich wyjątkowo popowa i wyjątkowo spokojna. Przynajmniej takie mam wrażenie. A ja mimo wszystko gdzieś tam darzę ich pewnym specyficznym uczuciem, ponieważ no tę formę muzyki elektronicznej, jaką zaproponowali, te brutalne bity w zestawieniu z no równie brutalnym wizerunkiem życia społecznego w Republice Południowej Afryki, no robiły na mnie duże wrażenie. Widzę, że teraz jest troszeczkę spokojniej, więc z przyjemnością zaprezentuję wam w tej chwili cztery, bo to są krótkie piosenki, cztery utwory i myślę, że niektórych taka forma może trochę zaskoczyć, aczkolwiek z drugiej strony ten bardzo charakterystyczny głos Yolandi, która nie zaglądamy nikomu w metrykę, ale Yolandi cały czas śpiewa, jakby miała 15 lat i to jest absolutnie niesamowite. Rapuje Ninja tak, jak robił to zawsze, ale niektóre z melodii są czasami bardziej takie, powiedziałbym, trip-hopowe, co zresztą już zdążyłem zauważyć na poprzednim albumie. Przed nami cztery utwory What Do They Know i po bloku reklamowym Tigers Don't Cry, Zama Zama i Chosen One. No to teraz przed nami formacja The Antwoord.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

No i jak wam się podoba Zama Zama? To najnowszy, gorący album formacji z Republiki Południowej Afryki, czyli The Antwoord. Prawda, że są spokojniejsi? Prawda, że są tacy bardziej, wręcz powiedziałbym, klimatyczno-trip-hopowi, no ale nie, no oczywiście zaprezentowałem tylko 4 utwory, w większości tam są dosyć tłuste i mocne bity i to charakterystyczne szaleństwo i brutalizm, który pojawia się i w dźwiękach, i w obrazkach. Jest godzina 20:38:36, słuchać audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z. No i ja chciałem się z wami podzielić może nie tyle recenzją, ale refleksją. Niedawno na jednej z platform obejrzałem przeuroczy film. Naprawdę przeuroczy film związany bardzo intensywnie z muzyką. Ten film nazywa się The History of Sound. Ja powiem tak, jeżeli podobał się wam swego czasu film, który nazywał się Brokeback Mountain, to raz. Jeżeli podobał wam się również film Another Country z Joshem O'Connorem, Inny kraj, no to myślę, że na pewno bardzo polubicie The History of Sound, czyli historię dźwięku. Jest to przepiękny, emocjonalny, melancholijny, staroświecki, można powiedzieć, romans osadzony w latach 20. ubiegłego wieku. Dwóch studentów konserwatorium w Bostonie, muzyków i muzykologów, spotyka się razem i wyrusza w pewną podróż do stanu Maine, żeby nagrywać na takich bardzo specjalnych cylindrach pieśni ludowe. Chodzą od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka, nagrywają dźwięki, chodzą po lasach, słuchają tych niesamowitych bluesowych, soulowych rzeczy, nagrywają je i przy okazji dzieje się między nimi magia zwana miłością. Więcej wam nie będę opowiadał. Film jest piękny, nostalgiczny. Ta dwudziestowieczna, początkowo dwudziestowieczna Ameryka przedstawiona jest w sposób bardzo kameralny. Ogląda się to cudownie, mimo że nie ma tam jakiejś wielkiej akcji, jeżeli ktoś jest nastawiony na bardzo poważne sytuacje, aczkolwiek emocjonalnie dzieje się tam bardzo, bardzo dużo. No i najważniejsze jest to, że główne role grają Paul Mescal i Josh O'Connor. W związku z tym to już świadczy o tym, że będzie film miał swoją publiczność. Ja byłem z nim absolutnie zauroczony. No a teraz również zauroczony jestem nie od dzisiaj wokalistką holenderską Kovacs i 4 utwory. Mikko's Not Scared of Giants, A Perfect Crime i B.

0: To była oczywiście jedyna i niepowtarzalna Kowacz, którą kochamy. I dwie nowe piosenki, czyli Perfect Crime i Mycose, no stosunkowo nowe piosenki, mogą świadczyć o tym, że rok 2026 zakończymy jej nową płytą. Czego bym sobie bardzo, ale to bardzo życzył, no bo uwielbiam tę dramatyczną, autorską muzykę wokalistki z Holandii Sharon Kovacs z takim bardzo teatralnym backgroundem i no słucha się tego fantastycznie, no i rzeczywiście artystka śpiewa też o poważnych rzeczach, o sytuacjach rodzinnych, o depresjach, o rozstaniach. No nie jest to, że tak powiem, milutka do końca historia, ale absolutnie przepiękna. Ja jeszcze tylko chciałbym wrócić do raz do filmu History of Sound, czyli historia dźwięku. Dlaczego oprócz fantastycznych ról Josha O'Connora i Paula Mescala warto zwrócić uwagę, ponieważ tam wybrzmiewają rzeczywiście oryginalne, takie korzenne bluesy, przepięknie, przepięknie zaśpiewane przez artystów i muzyka w tym filmie, o czym świadczy właśnie chociażby tytuł tegoż znakomitego filmu, pełni rolę aktorską. No tutaj muzyka jest jakby, no nie jakby, Maćku, nie jakby, jest po prostu trzecim głównym aktorem tej cudownej, uroczej opowieści o miłości, pasji i tęsknocie. Bardzo wam polecam. Jest to kino powolne, kino do refleksji i do skupienia z fantastyczną muzyką, można powiedzieć, no rdzenną muzyką amerykańską. I zapraszam już niedługo na kolejną godzinę audycji Królewicz.
1: Reklama. Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.

0: Lunch w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.
1: Zapraszam z wielką przyjemnością na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania. No wiadomo, że czas leci bardzo szybko, kiedy w gronie dobrych znajomych, przyjaciół słucha się po prostu dobrej muzyki. 24 sierpnia, godzina 21:40 sekund. Po niej audycja Królewicz na antenie radia Chili Z. No i teraz moja poważna muzyczna zaległość. Ja nie wiem, jak to się w ogóle mogło stać, że ja tej płyty nie zagrałem dla was wiosną, nie zagrałem dla was wczesnym latem. Płyta ukazała się 27 marca, a ja, znaczy, wiedziałem, że ona jest, ale jakoś tak dużo różnych rzeczy się działo, a jest to płyta polska. Jest to płyta jednego z najlepszych zespołów w Polsce, jakie znam od, no, dobrych paru dekad. W związku z tym teraz biję się w piersi absolutnie i nadrabiam to niedopatrzenie, nadrabiam tę zaległość i przez najbliższe Królewicze będę wam z dużą przyjemnością prezentował bardzo dźwięczną, cudowną, fantastyczną płytę zatytułowaną Dźwięczność formacji WW. No i w tym momencie tak naprawdę wszystko jest jasne, prawda? Ja nie muszę niczego mówić, ale większość płyt formacji WW towarzyszy mi przez moje całe dorosłe i młodzieńcze życie. Uwielbiam tę witalność, uwielbiam te afrykańsko-etniczne klimaty, uwielbiam tego bluesa, która jest w tej muzyce, uwielbiam słowa, które pisze Wojciech Waglewski i wykonuje je z tą cudowną nonszalancją. Po prostu, no tak, według mnie płyta Dźwięczność jest jedną z najlepszych płyt tego roku i jestem przekonany, że w wielu rankingach będziemy mieli tego właśnie wyniki. No i dzisiaj postanowiłem zaprezentować wam trzy utwory z tej płyty. Taki mój wybór, no przemyślany, aczkolwiek no, cała płyta bardzo mi się podoba, w związku z tym ta płyta pojawi się i w przyszłym Królewiczu, i w kolejnym tygodniu, oczywiście aż się nią nasycimy. Czekam Dina ta każdego dnia i na finał tego, nie z tej płyty, ale absolutnie nowa piosenka My Clash z płyty nadchodzącej, płyty zatytułowanej Nieklikalność, utwór Zaproście mnie do ognia, w którym Maja Clash śpiewa, no, cudowny duet właśnie z Wojciechem Waglewskim. Ta piosenka miała już swoją premierę i z przyjemnością ją teraz zaprezentuję ponownie.

Oj tak, za wcześnie, żeby spać, szczególnie jeżeli jest 21:24 i 10 sekund po niej to audycja Królewicz na antenie radia, czyli przepiękna piosenka z nadchodzącej płyty My Clash, płyty zatytułowanej Nieklikalność. 18 września będzie miała swoją premierę. Ta płyta, z której znamy już 3 piosenki, myślę, że już niedługo poznamy kolejne. No a wcześniej słuchaliśmy cudownych kompozycji Czekam Dinata i Każdego dnia z płyty Dźwięczność Wojciecha Waglewskiego zespołu WW, która to płyta miała swoją premierę pod koniec marca i ja trochę późno się zorientowałem, żeby ją grać, a przecież jest fantastyczna, ale nadrabiam te zaległości, tak jak wspomniałem, ta płyta pojawi się również oczywiście w najbliższym Królewiczu w czwartek i pojawi się za tydzień w poniedziałek. Musimy nasycić się tymi cudownymi, fantastycznymi utworami i słuchać, no bo takich płyt nie jest dużo w Polsce, a nawet powiedziałbym, że bardzo mało. No dobrze, no i teraz przebój. Teraz absolutny przebój i to przebój z lat 80., który w nowoczesnej, soulowej wersji zaprezentowała nam niedawno Cat Power i Michele Donchello. Jest to druga zapowiedź genialnej płyty Michele Donchello, która to płyta też niedługo jesienią będzie miała swoją premierę. Płyta nazywa się Synonym. No i ta wybitna kompozytorka, wokalistka, basistka, kontrabasistka, producentka, zdobywczyni nagród Grammy i wielu, wielu innych nagród muzycznych na przestrzeni swojej kariery. Dyskografia przebogata, no jedna z najwybitniejszych artystek, jakie znam, właśnie nagrała płytę Synonym. Są to covery z wybitnymi artystami. No i tutaj właśnie Cat Power i piosenka zespołu Human League, Don't You Want Me. I właśnie i na tym, moi drodzy, moje drogie, polega sztuka wzięcia na swój warsztat piosenki tak kultowej, tak znanej, nawet tak powiedziałbym bardzo znanej jak piosenka Human League, Don't You Want Me. Typowy przebój New Romantic, New Wave, Electronic, Synthetic Pop. Synthpop z lat 80. w zupełnie nowej wersji. No i żeby oczywiście kontynuować ten wątek, płyta Ventriloquism z 2017 czy 18 roku, Michele Donchello i genialna, kompletnie niesamowita wersja piosenki Smooth Operator i Night and Day.

Michel Deoncello, płyta Ventriloquism. Ja już kiedyś grałem te utwory z tej płyty, te niezwykłe covery, no ale powiedzcie, czy kiedykolwiek słyszeliście ten jeden z największych przebojów Shadeadu, Smooth Operator, w takiej formie, tak kompletnie zdekonstruowany, cudowny utwór, który okazuje się, że może mieć zupełnie inny klimat, inny nastrój, a cały czas jest właśnie tą niesamowitą, fantastyczną piosenką. No i ta wersja Don't You Want Me? Human League, Cat Power i Michel Deoncello, tak alternatywne poniekąd artystki, biorące na warsztat tak kultowy, ikoniczny, można powiedzieć, utwór New Romantic i proszę, co z niego wychodzi. No to jest sztuka. To trzeba naprawdę wiedzieć, umieć. No cóż, nie każdy musi, nie każdy potrafi. No i teraz już prawie pod koniec, ale jeszcze trochę oczywiście, 21:43, w związku z tym, z tego co widzę, bo to będą długie utwory. Jeszcze dwie kompozycje zmieszczą się w dzisiejszym Królewiczu. Jedna jazzowa, druga bardziej taka chilloutowo-elektroniczna, ale o tej drugiej oczywiście będę miał przyjemność opowiedzieć trochę i wtedy pożegnać się z wami, zapraszając was na przyszły czwartek. Natomiast teraz poniekąd absolutna nowość i myślę, że dla niektórych słuchaczy i słuchaczek nowe nazwisko. Sean Mason, znakomity amerykański pianista jazzowy, taki można by powiedzieć bluesowo-klasyczny pianista jazzowy. Dwie płyty długo grające na koncie, The Southern Suite i A Breath of Fresh Air, a ja mam dla was absolutną nowość. Secure the Bag, tak nazywa się kompozycja, którą dostałem właśnie od managementu Shona Masona. Jakoś tak się zdarzyło, że mnie znaleźli i wysłali mi całą nową płytę. Ta płyta będzie miała miejsce, premierę, będzie miała premiera, miejsce również we wrześniu, ale już ten pierwszy utwór jest dla nas do odsłuchania i myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, że wśród tego oceanu muzycznego, z którym mamy do czynienia na co dzień i nawet z tych wyselekcjonowanych utworów, które wam prezentuję, i wyselekcjonowanych oczywiście gatunków, nagle odkrywamy nowego artystę, który no, jest artystą fantastycznym. Sean Mason, bardzo proszę, i Secure the Bag.

I to była absolutna premiera, gorąca premiera. Amerykański kompozytor i pianista Sean Mason i jego kompozycja z najnowszej płyty Secure the Bag. No i ciekawy jestem, jak wam się podoba. Ja jestem pod dużym wrażeniem i z wielką przyjemnością będę, jak tylko będę mógł, oczywiście prezentował wam najnowszą płytę Seana Masona. Tak jak wspomniałem, 18 września ta premiera, ale mam taką niepłonną nadzieję, że uda mi się uzyskać od managementu zgodę na kilka przedpremierowych prezentacji tej najnowszej płyty, która jest po prostu bardzo, bardzo dobra. No i oczywiście również mniemam, że uda mi się zdobyć poprzednie albumy również, ponieważ z tego, co przesłuchałem na platformach streamingowych, absolutnie warto. No i wiadomo, że my zawsze Królewicza o tej porze kończymy fantastycznym jazzem. Tym współczesnym i tym bardziej klasycznym. Ale z tego, co słyszę, Sean Mason idealnie tutaj balansuje między tymi dwoma światami. No i na koniec, bo to już zbliżamy się do końca dzisiejszego Królewicza. To nie będzie jazz, to będzie muzyka elektroniczna i to będzie chill out. No, w hołdzie. W hołdzie Williamowi Orbitowi, temu znakomitemu producentowi elektronicznemu, który niedawno od nas odszedł i będzie tworzył i tworzy już, myślę, na zupełnie innych orbitach swoją muzykę. William Orbit, odpowiedzialny między innymi za no, niezwykłą płytę Madonny przecież. No i cóż, Water from a Wine Leaf, znakomita kompozycja z roku 1993 z płyty Strange Cargo 3. Mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić was na kolejnego Królewicza, który oczywiście w najbliższy czwartek od godziny 20 na antenie Radia, czyli Z. Liczę na wasze maile maciej.ulewicz@czylizet.pl z komentarzami związanymi z muzyką, którą słyszeliście na przykład dzisiaj. I cóż, życzę wam dobrej nocy, wszystkiego dobrego i spokojnego i słyszymy się w najbliższy czwartek.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.